być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chciałem sikać. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
3: W takich chwilach wezwij na ratunek EkoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Ja? Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
4: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
5: Dobry agent 006. Ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwa...

0: Megabonus. Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. I na aaaauto.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
10: Oj, żeby tak jeździło się po Wrocławiu jak teraz o poranku, jeszcze jak są pulsujące światła, no wspaniale, można szybko dostać się do pracy. Tak też mi się dzisiaj udało, dzień dobry, ale bardzo...

0: 2 stopni, dużo chmur, co jakiś czas będzie pokazywać się słońce, padać raczej nie powinno, weekend też ciepły.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie bazy USA w Polsce. Prezydent USA zapowiedział, że jej lokalizacja ma być wkrótce ogłoszona. Trump nazwał bazę historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie podkreślił też rolę prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowach. Z tym tematem już teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
2: Nowe informacje z Waszyngtonu to ważne deklaracje w kontekście działań Rosji. Wcześniej przed ich eskalacją ostrzegał w Sejmie premier Donald Tusk. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Funkcjonariusze zatrzymali go w Warszawie. Później został przewieziony do Katowic, gdzie dzisiaj ma zostać przesłuchany. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji tramwajów na Śląsku. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółek.
4: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
5: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
2: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK2 Sport.
2: Wysoka porażka Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejorz przegrał z Crystal Palace aż 0-4. Anglicy już do przerwy prowadzili 3 golami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zagrał od początku z Neck Nijmegen. Zachował czyste konto i zaliczył asystę. Juventus wygrał 5-0. Polki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20. Biało-czerwone przegrały z Kolumbią 0-1. Polki miały swoje szanse, ale nie potrafiły trafić do siatki. Kolumbijki zrobiły to w 89. tej minucie. Ten gol wyrzucił Polki z turnieju.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Ja ci powiem, że ja po całym tygodniu też się czuję, jakbym przegrał za 0-4.
8: 0-4? No. I po tym wejściu na czwarte piętro słyszę, że też przegrałeś 0-4, a to dopiero pierwsza połowa.
7: Podobno życie wygrałem.
8: Dzień dobry, czułem Piąteczek.

0: Boże zdej.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Idealna piosenka na początek naszego piątkowego spotkania, żeby nam już było wszystko jedno, jak skończycie w piątek pracę.
2: Wyłącz mikrofon, będę sapał.

0: Ileż to razy czasami się słyszy tę nieprawdę. W utworzeniu Dąbrowskiej kilka razy przynajmniej te słowa padają.
1: I to będzie jedyna nieprawda, którą dzisiaj usłyszycie. Wszystko inne, co powiemy, to będzie prawda.
0: Całą
1: chyba, że powiemy coś nieprawdziwego, to wtedy może być jeszcze jedna nieprawda.
0: No właśnie.
1: Ale przeważnie mówimy
0: nawet
1: prawdę.
0: Nawet jak powiemy, że będziemy mówić tylko prawdę, ale to jest nieprawda, no to już nie będzie prawda.
1: Całą prawdę i tylko prawdę. Posłuchajcie, dzisiaj mamy fajne święta. Dzień kierownika jest na przykład.
0: O, ręka pracownika wita kierownika.
1: Oczywiście, że
0: wszystkich kierowników pozdrawiamy czule, serdecznie. Mocny uścisk dłoni radiowo wam przesyłamy.
1: A każdy, kto ma przy sobie przynajmniej ze 2 złote, to kierownikiem dzisiaj jest.
0: Jest.
1: Oczywiście,
0: tak,
1: że tak.
0: Ale teraz już inflacja podrożała, już piątkę chcą.
1: Już piątkę?
0: Tak, teraz już.
1: Dawno nie wciągałem do kieszeni, powiem ci, wiesz?
0: Dobrze, ale co tu jeszcze mamy dzisiaj? Dzień pierwszej miłości. Ja wiem i zawsze o tym przypominam.
1: To jest dobry temat.
0: Pamiętasz moją pierwszą miłość, czy nie?
1: Twoją pierwszą miłość?
0: Nieraz ci mówiłem.
1: Twoją pierwszą miłość, czy pamiętam?
0: Tak.
1: A skąd ja mogę pamiętać twoją pierwszą miłość?
0: Nie, że ci opowiadałem.
1: Opowiadałeś mi o swojej pierwszej miłości?
0: Tak, i to nieraz.
1: Naprawdę?
0: Tak, i nie pamiętasz?
1: Nie.
0: Natalia Oreiro, mówi ci to coś?
1: Natalia Oreiro!
0: Natalia Oreiro, mówi ci to coś?
1: Mówi mi to coś.
0: Zbuntowana
1: anioł.
0: Tak, Milagros. To była moja pierwsza miłość.
1: Mi się nie podobała, bo ona w piłkę grała. Ja lubiłem, wiesz, jednak nie lubiłem.
0: Ale ona miała jakby alter ego potem, jak się ubrała w te, wiesz, strój pokojówki, włosy rozpuszczone.
1: Ja nie wiem, co ona się ubierała, bo kończyłem swoją bytność z nią na czołówce.
0: A, nie oglądałeś serialu?
1: Nie, ja to szybko z kobietami.
0: To u mnie Milagros, zbuntowana anioł, Natalia Oreiro. Dziękuję, pozdrawiam moją pierwszą miłość.
1: Ja nie wiem, czy mam się chwalić, czy mam się wstydzić, prawda?
0: Kaczor Donald.
1: Nie. Blisko.
0: Kaczor Daki.
1: No nie, no Ola z klanu, no przecież mówiłem.
0: No to też mówiłeś, rzeczywiście.
1: Właśnie.
0: Ola z klanu.
1: Tak.
0: Ty masz na polskim podwórku swoją pierwszą miłość, ja mam na argentyńskim.
1: Tak czy inaczej, widzicie, to były nasze pierwsze miłości. A wasze? W dzień pierwszej miłości dajcie znać, co było waszą pierwszą miłością.
0: 726-826-826.
1: Albo?
0: Patrz, jak się zgraliśmy. Albo Messenger.
1: O, właśnie.
0: Dajcie znać, czy mieliście swoją pierwszą miłość. Niekoniecznie musi to być postać jakby prawdziwa, może to być postać fikcyjna.
1: Tak, ale jeżeli jest prawdziwa, to miło, jeżeli przypomnicie sobie jej imię na przykład.

0: Victor Valigura i Dry Skull. Tak, i to artysta też jest. I oni razem zrobili taki utwór 4 pory roku. Teraz już się kończy ta trzecia pora roku, licząc od pierwszej, czyli wiosna. Nie, to druga, ale jestem.
1: No widzisz?
0: No bo jest 6:19. No,
1: nie umiesz liczyć o rana.
0: To i liczyłem od zimy.
1: Tak czy inaczej, moi drodzy, zakochaliśmy się w waszych telefonach, które tak. do nas były, i messengerach, i w tym wszystkim, prawda? Pierwszy messenger może być tylko jeden.
0: Tak, jeden, ten?
2: Dzień dobry. No, pierwsza miłość, no wzdychało się do Nicka Cartera z Backstreet Boys.
0: A. Uhuhu. To Monika.
1: Nicka Cartera z Backstreet Boys, Monika.
0: Monika kochanika.
1: Monika, no.
0: Monika kochanika.
1: Monika.
0: Taki rym zrobiłem.
1: A dlaczego tak daleko sięgasz za granicą?
0: Bo Backstreet Boys to było to everybody, no. Yeah. A czy nie lepsze by były kolorowe sny, kiedy ja...
1: Przecież my mieliśmy swoje Backstreet Boys, no. Bartek Wrona, Just Five.
0: Ale Wrona, bo było Monika kochanika. To jakaś inna dziewczyna musiałaby... No, żeby się rymowało. Bartek Wrona. Iwona kocha Bartka Wrona.
1: No. Na I przykład. Byłby odlot wtedy. No, SK2. Uniesienia. Bo wiadomo, Wrona ma zawsze dwa skrzydła.

0: Grupa Kombi gra i trąbi w Radiu SK 2:25 minut po 6:00. Przeglądamy szybciutko prasę.
1: Patrzę i nie wierzę. Na pierwszej stronie Zenek Martyniuk, wyobraźcie sobie, ale jak nie Zenek Martyniuk? No, cień człowieka, połowa jego. No i jest taki...
0: Schudł.
1: Martyniukowie przeszli na katorżnicą dietę, ale tam schudł. Gazeta nie pisze, że schudł.
0: No.
1: Gazeta pisze tak. Zenek stracił 13 kilogramów.
0: No tak, dlatego na przykład my nie chudniemy, Jarząbek.
1: My już w życiu wiele straciliśmy.
0: A to jest za bardzo cenne.
1: Tak. SK2.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
14: Zimny poranek mamy we Wrocławiu. 11 stopni pokazują termometry, ale odczuwalna temperatura jest niższa. Naprawdę warto już jakąś kurtkę wyciągnąć z szafy. Będzie jednak lepiej. 23 kreski po południu. Za chmur ma się pokazywać słońce. O deszczu synoptycy nic nie mówią. Jeżeli chodzi o utrudnienia we Wrocławiu, Trzebnicka miała zakończyć się w połowie września, ale widzę termin do końca września. No jak to bywa z remontami, pewnie zawsze coś wyskoczy niespodziewanego. To może niech omija to miejsce.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
15: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 630 syren w Lubelskim i ewakuacja w 120 budynkach. Tak wojewoda lubelski podsumował wczorajszy alarm po rosyjskim ataku na Ukrainę. Syreny uruchomiono też na Podkarpaciu. Czasowo wstrzymano operacje lotnisk w Lublinie i Rzeszowie. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach ewakuowano m.in. uczniów, studentów i urzędników. Zmiana na czele klubu Polski 2050. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego. Zastąpił Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji, a Hołownię wybrano jednogłośnie. Jan Urban ogłosi dziś powołania do reprezentacji Polski. W kadrze będzie Robert Lewandowski. To jego pierwsze zgrupowanie jako piłkarza Chicago Fire. Biało-czerwonych czeka aż 16 dni zgrupowania i 4 mecze Ligi Narodów. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.

0: 22 minuty zostały nam do 7 w Radiu SK, 2 pora na odkurzanie. Takie przedweekendowe jeszcze. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, dokładnie. Dzisiaj podróż do przeszłości, do 2007 roku.
1: A więc tak, w wyścigu do Sejmu. PO, PiS idą na remis. W najnowszym sondażu Gazety Wyborczej z ostatniego weekendu Platforma Obywatelska ma 30%, a Prawo i Sprawiedliwość 29%, pisała Polska Agencja Prasowa 18 września 2007 roku.
0: Czyli obliczmy, 19 lat temu?
1: Mhm.
0: Tak?
1: Mhm.
0: Zdążyłem w tym czasie zdać maturę, skończyć studia, ożenić się, wziąć kredyt, spłodzić dwóch synów, a oni dalej łeb w łeb.
2: To jak te tiry na autostradzie.
0: Jeden 100 na godzinę, drugi 101.
1: Kiedyś się wyminął.

0: się można by było zakochać w Dodzie.
1: O, i to do tej pory, i to od lat już można, bo plakaty były w Brawo z Dodą.
0: Ty jej nie wyliczaj wieku, dobra?
1: No dobrze, ale nie powiedziałem...
0: Od lat, ale nie powiedziałem ile.
1: No, w sensie, że dobrze się cały czas trzyma. Pozdrawiamy, Doroto. 10 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o tym, w kim się kochaliście kiedyś, kto był waszą pierwszą miłością. Proszę.
2: No, u mnie to dwa razy na katę miłości, bo jedna była taka Kasia, a drugie to, tak jak wspomnieliście...
1: O, proszę bardzo.
0: Kaczor Donald podobno.
1: No.
0: Damian, znamy Damiana.
1: To był Damian,
0: to
1: tak.
0: Był Damian. Damian, to chcecie tutaj odrzeć cię ze wszystkich nadziei. Ty wiesz, że Kaczor to nie Donald.
1: Nie.
0: Ty wiesz, że Kaczor to Jarosław.
1: Tak, Jarosław Boberek, tak, oficjalny głos Kaczora Donalda w Polsce.

0: przytrzymują do swojej pierwszej miłości. Do drugiej pewnie też.
1: Do trzeciej i do czwartej też. Nieważne, zawsze jak się kogoś kocha, to się mówi I love you. I wy też wiecie, że my was I love you, nie?
0: No. Cóż szkodzi obiecać? No.
1: Pijesz do kogoś?
0: Absolutnie, o tej porze nic nie piję,
1: to teraz
0: kawy.
1: Do Niemców się doczepmy może, co?
0: No to dawaj.
1: Bo słuchajcie, kontakt wzrokowy w Niemczech jest dość nietypowy. Podobno Niemcy patrzą na ciebie wciąż i nie czują nietaktu.
0: Znaczy gapią się tak?
1: Tak, to się nazywa nawet specjalnie, jest to opisane. Już tłumaczę. German Stare.
0: Pisze się Germane Stare.
1: Germane Stare. To taki zwyczaj Niemców do właśnie długiego wpatrywania się w inne osoby w miejscach publicznych, przez co wielu obcokrajowców jest skrępowanych.
0: Ale, że Niemcy są inni, jacyś tacy inni, prawda? To w niemieckiej kulturze taki intensywny kontakt wzrokowy jest neutralny i nie ma na celu bycia niegrzecznym. Absolutnie nie, w przeciwieństwie do innych kultur.
1: No, w Polsce u żadnego Niemca nie przejdzie ten German Stare, jak ty to powiedziałeś.
0: Tak, no. Chyba, że stary, chcesz mieć jakiś problem?
1: To się patrz. SK2.
2: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Nudzi mi się.
1: To ściśnij.
0: Co?
1: Nudę.
0: A, to tak można?
1: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
0: Będą Squishy?
1: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
0: A donut?
1: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
0: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
1: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
0: To już się nie nudzę.
2: Pitlane. Elektryczne go-karty.
3: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
2: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
3: Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
3: Będzie nowy węzeł przesiadkowy w rejonie ulicy Suchej koło dworca głównego PKP i autobusowego, żeby można było się przesiąść. No fajny pomysł. O tej porze nie ma jeszcze dużych utrudnień na ulicach Wrocławia, ale za pół godziny już to się zmieni, więc teraz jesteście szczęściarzami. Zimno. 10-11 stopni na termometrach, 23 po południu. Dzisiaj dużo chmur, ale za tych chmur będzie pokazywać się słońce. O deszczu nie ma mowy. Weekend również ciepły. Deszcz może pojawić się dopiero w niedzielę.
2: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
4: Zbliża się 7. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk z ważnym ostrzeżeniem w Sejmie. Premier uważa, że późna jesień i zima mogą być najtrudniejszym okresem wojny w Ukrainie. Według wywiadu Rosja nie planuje poważnych rozmów o rozejmie. Specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
5: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski. Według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych, Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
6: Rosjanie nie są zainteresowani, przynajmniej do końca zimy, żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
5: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
4: Taki właśnie dron spadł zaledwie 4 kilometry od polskiej granicy. To postawiło nasze służby w stan najwyższej gotowości. 630 syren zawyło wczoraj w Lubelskiem. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W 120 budynkach, m.in. w szkołach i urzędach, przeprowadzono ewakuację. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreśla, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
7: To, co może zawsze działać lepiej, to może działać szybciej. Syreny zostały uruchomione na przestrzeni czasowej między minutą a dwoma minutami, więc jest to wynik już całkiem przyzwoity.
4: Syreny odezwały się m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
8: Nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
9: Było słychać i helikoptery latały. No
10: tak
9: ciężko.
10: Ciarki przychodzą.
4: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Czytanie dla przyjemności może zmniejszać ryzyko demencji. Naukowcy z Cambridge wskazują, że regularna lektura poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne. Korzystna może być zarówno książka, jak i na przykład komiks.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK2 Sport.
4: Lionel Messi z setnym golem dla Interu Miami. Argentyńczyk dołożył kolejne trofeum. Inter Miami pokonał Cruz Azul 2-0. Messi strzelił jedną z bramek. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Wicemistrzowie Polski stoczyli zacięty mecz z MTM Melsungen. Pokonali Niemców jedną bramką. Wisła wygrała 25-24.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Można grać w Lidze Mistrzów?
12: Można grać.
11: No,
12: nie każdy
11: my Polacy po prostu jesteśmy dobry w robótkach ręcznych, bo to jest piłka ręczna. W nożnych tak co ciężko nam idzie robić.
12: Ja chciałem wrócić do tego tematu pierwszej miłości dzisiaj.
11: No a co, co?
12: Wkrótce w pierwszej miłości zobaczycie sceny mrożące krew w żyłach, bo jest taki serial, no. Nie? I sobie czytam. Tuż przed rozprawą rozwodową Kinga poznaje brutalną prawdę. Co ile ona zrobi teraz ze swoim odkryciem? No.
11: No i co zrobi?
12: Nie wiem, która po której weszła do łazienki, no to...
1: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
12: To wszystko od tego zależy.
11: I to zawsze kończy się rozwodem.
12: Zawsze.
11: Trzy po siódmej. Dzień dobry.

0: Ile mamy? 7 po 7, proszę Państwa. Hej, za nami. Przed nami Sylwia Grzeszczak.
1: Pierwsza miłość.
0: Nie ale wybiera.
2: Dzisiaj, tak, i wiecie, nie, naprawdę, ja po prostu dzisiaj zakochałem się w tym dniu, bo tyle fajnych telefonów schodzi na 726-826-826. Pytamy się Was dzisiaj, czy pamiętacie swoją pierwszą miłość?
0: Bożenka.
3: No moja pierwsza miłość to porucznik Borewicz.
0: A, 07.
2: A, 07, tak, tak.
3: Z sentymentem oglądam dzisiaj 07 z gościem.
0: No właśnie.
2: Przebarek,
0: ale miał poloneza.
3: To moja pierwsza miłość.
0: A, przez tego poloneza, przez tego poloneza.
3: Pozdrawiam, pa.
0: Bo pozdrawiamy, pa, poloneza to on rzeczywiście miał konkretnego.
2: I teraz pytanie, czy Bożena się w nim zakochała, bo to Borewicz, czy Bożena się z nim zakochała, bo ma samochód, no.
0: I to jeszcze polonez.
2: I to polonez.
0: Bez rdzy.
2: Tak, to nie byle jaki samochód.
0: Idzie jak przecinak.
4: SK2.

0: Brawo dla was, 7:14. Dajecie radę, jest dobrze. Zmierzacie tam, gdzie zmierzacie.
1: Zobaczcie, już dotrwaliśmy do 7:14.
0: No,
1: to za chwilę to... 10, po 10 to już
0: będzie. A potem fajra. I od razu. A teraz brawa jeszcze raz dla sierpnia. Brawo. Jest wrzesień, ale brawo dla sierpnia. Sierpień został uznany za najgorętszy miesiąc w historii globalnych pomiarów temperatury.
1: Chciałem gwiznąć tak jak się...
0: To ja zrobię magiczną trąbę.
1: Fajny, fajny ten sierpień, taki gorący, prawda? No, limity przekroczone o 1,5 stopnia wobec wyznaczonego. No, tak czy inaczej, robi się coraz goręcej na ziemi.
0: A poprzez, przypomnijmy, kto był w sierpniu na urlopie?
1: No kto? No, Jarząbek oczywiście. Widzicie, ja to mam szczęście. Cała planeta płonie, a jak ja mam urlop, to zawsze leje.

0: Mirafiori. Mirafiori. Brzmi tak bardzo włosko. Ale polski dobry utwór.
1: To chyba był kiedyś samochód taki fajny w PRL-u, wyścigowy.
0: Tak?
1: No Fiat Mirafiori. No muszę sprawdzić.
0: Sprawdź, to może się przyda do państw miast, jak będzie na przykład samochód na M i ktoś powie Mirafiori, to nas zaskoczy, nie? Ale o państwa miastach jeszcze dzisiaj będziemy mówić, teraz zupełnie o czymś innym, o przemyśle AGD RTV. Są zarzuty dotyczące zbierania danych przez telewizory pewnej firmy. Mogą szpiegować, podsłuchiwać, wysyłają na serwery, oj.
1: Niebywałe, nie wiem. Kiedyś człowiek po pracy mógł spokojnie sobie, nie wiem, telewizję obejrzeć, prawda? A dzisiaj telewizja ogląda człowieka.
2: SK2. SK2. SK2. Najlepiej.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
4: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
14: Podwale w stronę Orląt mocno przytkane, na Placu Społecznym też z każdej strony postoimy, ale to już są takie klasyki we Wrocławiu. Chłodny poranek, 11-12 stopni na termometrach, ale temperatura podskoczy dzisiaj do 23 stopni, będzie całkiem przyjemnie. Na razie nie jest źle, jeżeli chodzi o słońce, chociaż mają pojawić się chmury. Deszczem grozić nie będą, tak przynajmniej zapewniają nas synoptycy. Deszcz ma się pojawić w niedzielę, ale weekend też ciepły.
13: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
15: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Wojsko zareagowało na kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W gotowości są też systemy obrony powietrznej i radary. Dowództwo operacyjne zapewnia, że to działania prewencyjne. Coraz więcej osób wybiera szczepienie przeciw grypie w aptece. W tym sezonie dostępne są 3 rodzaje szczepionek. Chętnych przybywa, wystarczy znaleźć aptekę i umówić wizytę. Ulewa zalała galerię Uffizi we Florencji. Woda przeciekła przez świetlik i zaczęła spływać po obrazie Caravaggia Bacchus. Wyglądało to groźnie, ale dzieło nie zostało uszkodzone. Obraz ochroniła szklana gablota.

0: Panie! Panie!
1: Panie!
2: O której jest ten, co miał być 7:38?
1: Co?
2: No ten.
1: O który? A! No już teraz.
2: Co? Czyli bez opóźnienia, 7:39.
1: PKP, piątkowe. Kto wie, ten dzwoni już od razu. Kto nie wie, już tłumaczymy. Nasz numer telefonu 726-826-826. I w PKP chodzi o to, żeby pozdrowić kogoś piątkowo.
2: Na żywo w tym momencie na antenie. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
3: Piątkowo.
1: Przez telefon. Przez telefon się słuchamy, nie przez radio. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Dzień dobry, jestem Tomasz Pruszkowo. Pozdrawiam serdecznie moją córeczkę Nataszę, kochającego synka Mieszka i wspaniałą żonę Lidię. Lidia, wstawaj, mamy piątek, piękny dzień. Miłego weekendu na wszystkich.
2: Jaka zegarynka, pobudka.
1: Można kogoś obudzić, można. Dobra, to był pierwszy i tu już nikt nie dzwoni. I o co się rozchodzi?
2: Naprawdę?
1: O nie, dzwoni. Halo, dzień dobry.
4: Cześć, pozdrawiam Tomka, Las Palmas.
1: O! A poczekaj, to rodzina czy nie rodzina? Nie da się. Tomek przez cały sierpień z Las Palmas.
2: Tomek, jak nas słyszysz, to możesz pozdrowić. No. 726-826-826.
1: Kolejny telefon, halo, słuchamy.
5: Dzień dobry, Krzysztof się kłania.
1: Cześć Krzysiu, słuchamy.
5: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, mojego misia, którego bardzo kocham, no i mojego kolegę z pracy, Grzegorza Baranka, który się tak samo dzisiaj męczy i ma taką samą linię jak ja, 523. I was, chłopaki, pozdrawiam.
1: Jeździmy komunikacją, wozimy wszystkich,
5: jest,
1: no.
5: I jeszcze Antosie ma bardzo miły głos, pozdrawiam. Można się zakopać w głosie.
1: Przekażemy. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, jakoś na imię kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie, ścisz radio!
4: Halo?
1: Jak masz na imię i kogo pozdrawiasz? Słuchamy.
4: Ania, pozdrawiam mojego kochanego męża Adasia, który męczy się na siłowni właśnie. Moje dzieci, Zuzie i Stasia, całą rodzinkę, oczywiście całe Radio SK 2.
2: Dziękujemy.
1: Ciekawe, co mąż robi na siłowni. Ja bym robił czteropaka.
2: Jak u pirata.
1: Dzień dobry, halo, kolejny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Dzień dobry.
1: Przerywa!
2: Przerywa!
1: No, nie dogadamy się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy. Kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Halo, dzień dobry. Karolina, pozdrawiam moje dzieci, Borysa i Nikolę, które wiozę do szkoły.
1: Pięknie. Niech się uczą pilnie, proszę przekazać. Jeszcze jeden telefonik, słuchamy.
8: Dzień dobry, Kasia z Bobrownik. Pozdrawiam wszystkie robaczki z Szkoły Podstawowej w Bobrownikach.
1: Ładnie.
2: Ktoś na ryby jedzie?
1: Ładnie. Nie no, w Bobrownikach to muszą być robaczki. Halo, dzień dobry, jeszcze jeden telefon, ale dzisiaj dużo tych telefonów. Kogo pozdrawiasz?
9: Dzień dobry. Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Izabelę, mojego syna Marcina i całą załogę Eski 2,
1: dzięki,
9: którą słucham codziennie nieodmiernie.
2: A super. Kim jesteś, powiedz mi jeszcze tylko?
9: Damian tu.
1: Myślałem, Damian, że zwycięzcą, ale też może być. Pozdrawiamy, tak. Damianie. Kolejny, ostatni telefon, powiedzmy, na dziś. Słuchamy, kogo pozdrawiasz?
10: Cześć, witam wszystkich, pozdrawiam tą panią, co mi składała życzenia.
1: O, Tomek! Jest, udało się, tak. Ale czy ty dzwonisz z Las Palmas?
10: Dokładnie.
1: Jaka międzynarodowe połączenie, naciągniemy cię na koszta.
2: Jaka,
1: Tomek,
2: pogoda w Las Palmas?
10: Nie, żadne koszta, to jest
2: jaka pogoda w Las Palmas?
10: Jaka pogoda? Dzisiaj 26 stopni, jest cieplutko.
1: Ładnie, no, kiedy wracasz, Tomek, powiedz jeszcze.
10: No, lecimy na Szczecin za tydzień.
1: Pięknie, pięknie, to do usłyszenia w kraju. Odjazd!
2: A PKP podjeżdża w przyszły piątek. SK2.

0: 8 minut zostało do 8. Lalka dzieli Polaków. Ten nowy serial Netflixa. Niektórym się nie podoba, bo się niby zatraca duch oryginału, bo dużo wulgaryzmów tam się pojawia w tym serialu.
1: Bo to może nie jest lalka Prusa, tylko laleczka Chucky.

0: My nie mamy, my nigdy nie będziemy mieli dość i czekamy na was, żebyście się zgłosili do państw miast, które po ósmej prezent marzeń o wartości 500 zł do wygrania.
1: 726 826 826 to numer telefonu, pod którym czekamy na SMS-y. Czekamy też na zgłoszenia przez Messengera, tylko tam pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebyśmy mogli zadzwonić.
0: Dokładnie. Dzisiaj się zgłaszamy tym, co macie w szafie, ale nie chodzi o ubrania.
1: O te takie świństewka?
0: Nie. No, chyba, że ty masz świństewkę. Ja tam nie mam świństewek w szafie. Co innego niż ubrania trzymacie w swojej szafie?
1: Za dużo powiedziałem.
0: Do gry.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
9: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
10: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
9: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
10: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
9: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
11: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września.

0: na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
7: Świetna pogoda, żeby pojechać do pracy rowerem, nie stać w korkach, no i oczywiście zaoszczędzić na tym drogim paliwie. Duże skrzyżowania we Wrocławiu już praktycznie wszędzie zatkane. Powiem przyjemniejsze rzeczy. Będzie dzisiaj ciepło. Do 23 stopni maksymalnie we Wrocławiu. Na razie jeszcze musimy wytrzymać ten chłód. Dzisiaj słońce na przemian z chmurami, padać nie będzie. Weekend też ładny i ciepły. Deszcz ma się pojawić. Patrzę już na tę mapę pogody. Dopiero w niedzielę. No może, ale nie musi. Dobrego dnia.
6: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
8: Jest ósma, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Donald Tusk ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków hybrydowych. Premier mówił w Sejmie o wzmacnianiu granicy z Ukrainą. Tusk zaapelował również o jedność w sprawie sojuszników i artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co usłyszeliśmy?
9: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i jak mówił de facto frontowy szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
10: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
9: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
8: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla 53-latka z Koszalina. Mężczyzna miał zaatakować swoją siostrę i jej partnera. Do tragedii doszło w niedzielę. Podejrzany został zatrzymany 2 dni później.
11: Przyznał się do tego, że te dwie osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach tych wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku i do niego tak narastało, że sprowokowało go do takiego działania.
8: Mówi Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 53-latka. Dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w Warszawie w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. O ten tytuł walczy 7 filmów. Wśród nich Bez końca, Dziki, Dziki Wschód i Ojczyzna. A galę Oscarów odbędzie się w nocy z 14 na 15 marca.
6: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
8: Jan Urban odsłoni dziś karty. Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi rano listę powołanych na zgrupowanie. Biało-czerwoni spotkają się już w poniedziałek. Zgrupowanie potrwa ponad 2 tygodnie. W tym czasie Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną. Ale zanim na kadrę, to piłkarze rozegrają jeszcze w weekend ligowe spotkania. W Ekstraklasie będzie to 9. kolejka. Najciekawiej z niej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: 3 minuty po godzinie 8:00. Moi drodzy, świętujemy dzisiaj dzień pierwszej miłości, bo takowyż mamy.
13: I przypominamy sobie, kto był waszą pierwszą miłością, proszę bardzo.
14: Oczywiście MacGyver i Richard Dean Anderson. Pozdrawiam, Kasia.
13: No właśnie, MacGyver, wiecie dlaczego? To jest wymarzony mąż. To jest jedyny facet na świecie, którego nie trzeba prosić i przypominać mu pół roku, żeby coś zrobił. Jak on coś chce, to robi od razu.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Czyli nie to, co my.
12: Nie.
13: My nie jesteśmy MacGyver.
12: My nie potrafimy zrobić helikoptera z wykałaczki.
13: Nie.
12: W zasadzie nic nie potrafimy.
13: Nie, jakieś tam cuda potrafimy, tylko w odpowiednim czasie.

0: 11 minut po 8, hip hip hura, mamy nowego Polaka.
1: Tak, i ktoś się zdecydował na nasz paszport, wyobraźcie sobie. I to nie byle kto?
0: No, to jest noblista. Noblista w dziedzinie fizjologii i medycyny, biolog molekularny. Och, dobrze to powiedziałem. Wiktor Ambros.
1: A skąd o tym wiemy? Bo oczywiście kto jak kto, ale Donald Tusk musiał się tym pochwalić. Jak napisał na tych swoich mediach społecznościowych, napisał mu tak.
0: On to powiedział, to był filmik.
1: Tak?
0: Po angielsku powiedział,
1: no, ale ja widziałem, że napisał.
0: Bo to było przetłumaczone z napisami pod spodem.
1: A, to dlatego. Dobra, tak czy inaczej, to powiedział,
0: cytat,
1: napisał.
0: Cytat.
1: Tak. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na ziemi. A przynajmniej tak uważam.
0: No, i Wiktor Ambros, ten noblista, jakby cieszy się, mówi, że jest zaszczycony i zapowiedział, że w maju będzie już w Polsce.
1: No, czyli do maja pan noblista ma czas, żeby się jeszcze nauczyć, jak być Polakiem.
0: No, to dużo nie potrzeba. Wystarczy, że teraz, w tym momencie, zapisze się do lekarza na NFZ, to akurat mniej więcej na maj będzie

0: 18 minut po 8. Dzisiaj zrobimy tak, że ty przyniesiesz koło i będę musiał cię oderwać od tego krzesła.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Ja to robię w sekundę, a ty jeszcze tego koła nie przyniosłeś.
3: Idę!
0: Jest i koło. Jest też Dorota i Ola, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, dwa dzień dobry, super, pięknie, ładnie. Drogie panie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak, tak, jasne.
0: Dobrze, kto zacznie pierwszy? Zacznie Dorotka. Dorota.
3: Dorota. Dobra, to ja cię teraz, Dorotka, przejmuję. Dawid nam sobie coś tam gmera, niech sobie gmera. W prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
3: W lewo. Ojej, muszę przestawić to, muszę tutaj, tu przekręcić. Dobra, mamy literkę N. N jak...
0: N jak na-na-na-na.
3: Na-na-na-na.
0: 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
4: Podobia.
3: Miasto.
4: Nowy Sąd.
3: Nana postać.
4: Nana postać? Norbi.
3: Roślina.
4: Narkot.
3: Kolor.
4: Niebieski.
3: Zawód.
4: Nurek.
3: Samochód.
0: Już no będzie dobra. Samochód po czasie.
3: Zawód. Tak się trochę tego jąkałem, bo musiałem skumać, co mówiłaś.
0: A roślina tak, była jaka?
3: Powiedz tę roślinę, jeżeli dobrze usłyszałem, to ci zaliczam.
4: Narcyz.
3: Dobrze.
0: Narcyz, tak?
3: Tak, tak,
0: no dobrze. A państwo?
3: No, powiedz to...
4: Norwegia.
0: Dobrze, też dobrze, zapisałem dobrze, sobie Norwegia. Tak,
3: dobra.
0: Bo ja tak zapisałem sobie ze znakiem zapytania, czy dobrze usłyszałem, ale dobrze usłyszałem.
3: Wszystko
0: razie.
3: Jest, czyli okay, 6.
0: Czyli 6, nie mamy pytań w takim razie. 6 punktów, Dorotko, dla ciebie, ale pamiętajcie, zasięg w naszej zabawie jest bardzo ważny i jakość połączenia, bo jakby czegoś nie dosłyszymy,
3: bo
0: no to...
3: Bo ostatnio te 3G wszystkim wyłączyli i wszyscy jesteśmy w 4D,
0: no. Tak, no tak, no tak. W czarnej D jesteśmy
3: czarnej
0: teraz.
3: 4D.
0: No, 4D.
3: Tak jest.
0: Ola... Ty, a Oli nie ma. Ola, jesteś?
4: Jestem.
0: Jesteś, dobra.
4: Jestem.
3: No, mówiłem.
0: Ola, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo. Teraz ten plasticzek, który zatrzymuje koło, jest przeźroczysty. Wczoraj, przedwczoraj, przed zepsuciem się jeszcze był czarny. Litera I z kropeczką, Olu. I z kropeczką, krótkie I.
3: Na głośno, wyraźnie,
0: tak.
3: Ola.
0: I 20 sekund na literę I, poproszę państwo.
4: Indie.
0: Miasto. Miasto? Jeszcze raz?
4: Inowrocław.
0: I tytuł filmu?
4: Inia Mocni.
0: Imię?
4: Iraneusz.
0: Roślina?
4: Irys.
0: Potrawa?
4: Indyk.
0: Fajnie, tylko po czasie.
3: Fajnie, ten indyk, a ładnie
0: indyk,
3: wszedł.
0: Fajnie. Indyk, fajnie. Indyk by wszedł. Indyczek dobry. Dobry tak skrupać. No, tak. Dobrze.
3: Posłuchaj, 1, 2, 3, 4. Za długo się nad tym chyba miastem zastanawiałaś.
0: No,
3: albo cię przerwało.
0: No,
3: nie wiem, co się działo.
0: Mogło też przerwać. Nie wiem,
3: mogło,
0: czy...
3: Mogło.
4: Byłam w łazience u córki.
0: W łazience. A, w łazience. No właśnie, wszystko wina łazienki. Tak. Dobra, to powiedz córce, że fajne nagrody pocieszenia dostaniesz, bo 5 niestety. Dorota zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł.
4: No, dziękuję bardzo.
3: Proszę bardzo. Dorota wygrała o indyka.
0: Wszystko rozchodzi się o indyka.
3: Tak, no. Tak, taki to drób jest już. 22 po 8 Państwa Miasta wracają po... Kiedy? W poniedziałek, tak?
0: Poniedziałek. Tak.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 26 minut po godzinie 8, a tymczasem kontrowersyjna wizyta pani minister kultury na dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego, bo dach jest remontowany, to w Krakowie. No. I pani minister sobie weszła i pojawiły się zdjęcia i pojawiły się zarzuty dla pani minister, bo pani minister tam w szpileczkach
1: widziałem,
0: weszła.
1: Że w szpilkach. No.
0: Właśnie
1: krew jakoś... człowieka zalewa, czasami tak. Nawiązuje do tego utworu, który jest za nami.
0: No.
1: Ale to nie wszystko, ona też kasku nie miała.
0: Nie miała kasku.
1: No, widocznie pani minister kultury nie wiedziała, że są miejsca, w których brak kasku i odblasków oznacza brak kultury. SK2

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
2: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Ekoplanet zabrał kontener z rób pieciorami.
9: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501 102 332.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.
15: Paliwo drogie, po co jeszcze wydawać pieniądze na mandaty? Przypominamy, że od wczoraj do przyszłego tygodnia potrwa europejska akcja policjantów kontrolująca prędkość, ale wiem, że wszyscy uważają. Tyle ostrzeżeń na drogach, korki w tych samych miejscach co zawsze. Dobre wiadomości na temat pogody. 23 stopnie maksymalnie dzisiaj we Wrocławiu, słońce na przemian z chmurami. Dzisiaj padać nie powinno, weekend też ciepły, więc można go sobie zaplanować na wyjazdy. Deszcz ma się pojawić dopiero w niedzielę.
14: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych Targów Mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
16: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Mgła utrudnia pracę lotniska w krakowskich Balicach. Od rana wiele lotów jest opóźnionych. Część samolotów przekierowano na inne lotniska, mówi Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport.
17: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami. I lot ze Stambułu miał w Krakowie wylądować 8.35. Będzie w Krakowie o godzinie 11.
16: A według prognoz sytuacja Sytuacja w Balicach powinna poprawić się do godziny 10. 7 osób z zarzutami po śledztwie w szpitalu w Garwolinie. Podejrzani to 4 członków zarządu i 3 lekarzy. Według śledczych szpital miał stracić ponad 730 tysięcy złotych. Polacy pobili 2 rekordy. W 2025 roku zawarli tylko 133 tysiące małżeństw. To najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie rekordowo często podpisywali intercyzy. Było ich blisko 70 tysięcy.

0: jest instrument, którego o 8.39 nie powinno być.
1: Dlaczego?
0: Bo się nazywa saksofon.
1: Saksofon.
0: Saksofon.
1: I się w niego dmucha.
0: Ta jest.
1: Cały czas trenujemy, cały
2: jedna
1: czas do przodu.
2: Litera.
1: 21 minut zostało nam do godziny 8. Pora na nasz kącik odkurzający. Są takie newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. My przeglądamy internety, przeglądamy stare gazety, żebyście sobie przypomnieli z sentymentem, co kiedyś na świecie mogło się dziać. Dzisiaj 2007 rok. Królewska Marynarka Wojenna Australii fundowała służącym w niej kobietom zabiegi powiększania biustu. Ujawnił brytyjski dziennik Daily Telegraph. Rząd będzie musiał w tym tygodniu wytłumaczyć się, dlaczego operację finansowano z pieniędzy podatników. Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony, brygadier Andrew Nicolik, twierdzi, że operację wykonywano tylko tym kobietom, którym posiadanie małego biustu odbierało pewność siebie. I tak podał portal Wirtualna Polska 18 września 2007 roku.
0: Co tutaj wyjaśniać, moi drodzy? Modernizacja armii, bo wiadomo, że żołnierze, którzy są pewni siebie, są pierwsi na polu walki.

0: Fajnie, że z nami jesteście. 11 minut zostało do 9.
1: Ja myślę, że nikt się nie cieszył z obecności 78-latki na parkingu w Zakliczynie w Małopolsce. Mhm. Kobieta ostatnio pojechała zaparkować i tak zaparkowała, że uszkodziła 6 zaparkowanych obok samochodów.
0: Pół parkingu uszkodziła. Okoliczni lakiernicy zwietrzyli niezły biznes i już proponują swoje usługi.
2: Tak. To kupimy spraya, będziemy balować.
0: Chyba, że się nie wyklepia i takiego już błotnika nigdzie nie dostaniesz.

0: zatańcz.
1: Mam déjà vu.
2: Znaczy, déjà vu
1: mam.
3: Z czym się zderzyłeś?
1: Mam wrażenie, że reprezentacja Polski w siatkówce grała niedawno z Łotwą. Mhm. A teraz znowu będzie grała z Łotwą. Tylko chyba kobietki grały niedawno, nie?
3: Nie
1: panie
3: wiem,
1: nasze.
3: Powiem ci szczerze, że spójrz na mnie, ja ze sportem to mam
1: nie,
3: mało do czynienia.
1: A kto rzuca w darta, to nie sport?
3: Ja to taki sport, że wiesz, jak się schylisz raz na ruski rok, to jest dobrze, prawda?
1: Ja wiem, jak ty rzucasz. Ale dobra, Polaków czeka Łotwa robota. Taki nagłówek w prasie.
3: Coś, kogo zatrudniałem w tych gazetach, prawda? Że ci ludzie po prostu na takie łotwe pomysły wpadają.
1: No, a my wam życzymy łotwego weekendu.
3: Tak,
1: żeby był week i end.
3: Tak, i żeby wam się łotwo w poniedziałek do pracy wstawało.
1: No, no. Pa!
3: Pa!
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2! SK2! 100% polskich hitów!

0: Reklama.
1: Nudzi mi się.
2: To ściśnij.
1: Co?
2: Nudę.
1: A, to tak można?
2: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
1: Będą Squishy?
2: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
1: A donut?
2: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
1: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
2: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
1: To już się nie nudzę.
3: Tata chce schudnąć.
4: Mama chce mieć więcej energii.
5: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
3: Zróbcie to razem.
4: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
3: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki.

0: Koło Wrocławia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mama!
3: Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
2: Cebulański
5: rek!
6: Pierogi z serem!
7: Makaron carbonara!
8: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.
11: Pamiętajmy, noga z gazu. Trwa europejska akcja policji sprawdzająca prędkość. Potrwa do 23 września. Zaoszczędzone z mandatów pieniądze można przeznaczyć na coś przyjemniejszego. A przyjemna dzisiaj pogoda we Wrocławiu. Temperatura urośnie do 23 stopni. Całkiem przyjemnie, nawet ciut cieplej niż to było wczoraj. Słońce na przemian z chmurami, czyli taka gra w szachy będzie się na niebie dzisiaj toczyła. Weekend też bardzo ładny. Temperatura powyżej 20 stopni, a deszcz przelotny w niedzielę.
10: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych Targów Mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
12: Minęła dziewiąta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk jedzie dziś do Ukrainy. Premier ostrzega, że Rosja może nasilić ataki na ukraińską energetykę przed zimą. Po powrocie Tusk przedstawi raport o sytuacji energetycznej Ukrainy. W planie jest też spotkanie z premierem Słowacji, a rozmowy będą dotyczyć m.in. sankcji na Rosję.
13: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
14: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
13: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
12: Relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Donald Trump zapowiada, że wkrótce poznamy jej dokładną lokalizację. Napisał o tym w mediach społecznościowych, zaznaczając, że znaczne postępy w jej utworzeniu są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Jednocześnie amerykańskie media informują o planowanej redukcji wojsk USA w Europie. Mateusz Chłystun zna szczegóły, co dokładnie planuje Pentagon.
15: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 25 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
12: A co zatem z bazą w Polsce?
15: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
12: Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia o dreszcze. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. O tym, co czeka kibiców i zawodników, mówi dyrektor imprezy Andrzej Szkuta.
16: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na podbeskidzkich trudnych czasach, różnej konfiguracji, o zmienności charakterystyki trasy.
12: A na starcie pojawi się także ubiegłoroczny mistrz Polski Jarosław Szeja.
0: K2 News, Wrocław.
11: Kasia Pawlak. Policja przeszukała nieruchomość byłej pełnomocniczki rządu, wrocławskiej profesor Barbary Mróz-Gorgoń. Odpowiadała za głośny raport Polaków Portret Własny.
17: Odbyły się przeszukania w kilku miejscach na terenie województwa dolnośląskiego.
11: Informuje prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury w Warszawie. Chodzi o prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu. Bilet miesięczny może kupić ci szef. Wrocławscy radni przegłosowali na sesji tak zwany bilet Urban Card dla biznesu. Zniżka może wynieść nawet 15%.
4: Ryk silników, piękna woda. No, dobre połączenie na weekend, jak ktoś oczywiście potrzebuje takich wrażeń. Tu Radio SK2, a my dajemy wam muzyczne wrażenia, bo gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Natalia Nykiel dla was na początek tej godziny, a mamy 4 minuty po 9:00.

Ależ skala. To piosenka Światło Czuła od Natalii Kukulskiej, no tak, żeby wam doświetlić ten piątek. Tutaj Radio SK2, a jak ktoś jest czuły na filmiki z kotkami, albo po prostu lubi mruczki, to mam łamiącą wiadomość. Na świecie odkryto właśnie nowy gatunek kota. Naukowcy znaleźli go w lasach Boliwii. Co ciekawe, Leopardus tilcayo, bo taką nadali mu nazwę, jest mniejszy od takiego standardowego kota domowego, a futro ma takie ciemne plamki. Bardzo polecam zobaczyć zdjęcia, tym bardziej, że to pierwsza potwierdzona nowa odmiana kota od ponad 100 lat, słuchajcie. Czyli taka nówka sztuka, to znaczy nówka kitka.

Polska lat 70. Właśnie tu lądujemy naszym wehikułem czasu. Krakowski kabaret architektów Anawa przekształca się wtedy w zespół muzyczny i w 1970 roku wydaje płytę Marek Grechuta and Anawa. Co ciekawe, jeszcze zanim powstała ta płyta, we wczesnym składzie koncertowym Anawy występował na skrzypcach nastoletni Zbigniew Wodecki. Przed nami Nie dokazuj ze wspomnianej płyty Marek Grechuta and zespół Anawa.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: jesienny clubbing, idealny kawałek. To nowość od Liwki w Radiu SK, A2 Poza Tobą Nic. Liwka po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z Papieru wróciła z nowym singlem i też prezentuje nam swoje nowe klubowe oblicze. Widać, że ten kawałek bardzo mocno Wam podszedł, bo Poza Tobą Nic jest o jedno oczko od wskoczenia na podium gorącej polskiej dwudziestki. Jeszcze jest trochę czasu na oddanie swoich głosów na sk2.pl, bo kolejne notowanie już dziś po 18:00 i uwaga, będzie też gość specjalny, czyli Michał Szpak, który zaprezentuje nam swój nowy singiel, czyli Kochanie.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
20: I po reklamie.

0: No to teraz wyobraźcie sobie, że 36 lat temu, w taki piątek, jak mamy dziś, teraz właśnie, balowano do takich właśnie hitów. Moje Miasto Nocą, zespół Demono w Radiu SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przypominamy, co fajnego polska muzyka ma do pokazania, tak to u nas działa, a zegar w sumie działa tak, że punktualnie o 10 usłyszymy newsy.
1: Reklama.
2: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
3: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
4: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
5: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
6: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro, Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
10: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
11: O, i co mówi?
10: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
11: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
10: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
12: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
15: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
16: Tata chce schudnąć.
17: Mama chce mieć więcej energii.
18: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
16: Zróbcie to razem.
17: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
16: Umów się na diet-med.pro.
19: To będzie ostatnia reklama.
16: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
20: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
16: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
20: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
16: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.
0: Paliwa nadal drogie, jeszcze do tego trwa europejska akcja policjantów, która sprawdza prędkość do przyszłego tygodnia, więc oszczędzajmy pieniądze. Temperatura się podnosi, a tak urośnie, że dzisiaj 23 stopnie na termometrach we Wrocławiu. Czasem będzie więcej chmur, a czasami sporo słońca padać, raczej dzisiaj nie powinno. Plany na weekend? Możecie wyjeżdżać. Będzie ciepło powyżej 20 stopni, jakiś niewielki przelotny deszcz.

0: w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polskiej przestrzeni powietrznej nie naruszono. Wznowiono też loty na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Są niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy trzech golkiperów.
1: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
0: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lubin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczył krótko.
1: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
0: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Nowy gatunek dzikiego kota odkryty w Boliwii. Ten żyje w mglistych lasach na wschodnich stokach Andów. Jest mniejszy od kota domowego i ma plamiste futro. Gatunek potwierdzono dzięki badaniom DNA. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat.
2: SK2 News, Wrocław.
3: Sasza Pawlak, będzie bezpieczniej i coraz bliżej likwidacji rogatek na Strzegomskiej we Wrocławiu. Radni zgodzili się na porozumienie z PKP w sprawie budowy bezkolizyjnego przejazdu. Odrzucono natomiast projekt przyspieszenia tramwajów zgłoszony przez Klub Naprawmy Przyszłość. W weekend we Wrocławiu 20. targi mieszkaniowe WroExpo na Tarczyńskiej Arena. W sobotę i niedzielę będzie można poznać oferty mieszkań, domów i kredytów. A w sobotę z kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego ruszy Autostop Race. Ponad 1000 studentów autostopem pojedzie do Włoch. Wyścig odbywa się parami.
4: Mamy 10:00 na zegarach, tu Radio SK2. 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie będę dla was miała nówkę sztukę ze świeżego, dziś dosłownie wydanego albumu Pana Mroza. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Krista Chórski zabiera nas w stronę słońca. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a ja zabieram was do tego, co czeka nas na Igrzyskach Olimpijskich za 8 lat, bo tu już klarują się pewne plany. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w Australii jako miejsce rozgrywania zawodów wioślarskich właśnie na tych igrzyskach. Problem tylko polega na tym, że w tej rzece nadal żyją sobie i to w ogóle od bardzo dawna krokodyle. Stąd też ta decyzja wzbudziła całą masę złych emocji, więc wychodzi na to, że sportowcy będą ostrzyć zęby na medale, a krokodyle na sportowców.

0: SK2 Wrocław.
1: Już jest świeżutki, pachnący album Mroza. Wszystko, czego chciałem. A przed nami w Radiu SK2 tytułowy singiel z tej płyty, nagrany wraz z braćmi Kacperczyk.

0: przedtem narzuca nam tutaj budka suflera. To piąty bieg w Radiu SK2. No i w kolejną gęstość wchodzi też nasza polska reprezentacja. Jan Urban ogłosił powołania na 4 nadchodzące mecze Ligi Narodów. 25 września na Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. Zobaczymy Roberta Lewandowskiego, oczywiście jako kapitana, ale też i 4 nowe twarze. Tymoteusza Puchacza, Adriana Benedyczaka, Wojciecha Mońkę i Wiktora Nowaka. Za to w komentarzach ludzie pytają: panie Urban, a gdzie Mazurek jest? My się pytamy. Dziwne pytanie moim zdaniem, no bo przecież na pewno będzie na meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zawsze, nigdy w zasadzie się nie zdarzyło, żeby przed meczem kadry Mazurka nie zagrali. Ja nie wiem, o co ta afera.
1: SK2. Reklama.
2: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku. Tartak Amesco.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
10: A cóż to za okazja?
9: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
16: Czas na naukę pływania. W Akwapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
18: I po reklamie.

0: Ja Natalię Zastępę bardzo polecam waszej uwadze, bo to przezdolna artystka jest. Nie dość, że zaśpiewa, to jeszcze zagra na wiolonczeli i pianinie, a później jeszcze skomponuje piosenkę i napisze do niej słowa. No, kobieta wielu talentów. Co zresztą słychać. Wracam do siebie, gramy wam w Radiu SK2. A skoro tak, to o 11 z newsami wróci do nas Paulina Chorbatowska.
1: Reklama.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Nudzi mi się.
5: To ściśnij.
4: Co?
5: Nudę.
4: A, to tak można?
5: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
4: Będą Squishy?
5: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera. Sprawdzisz się w Rzuci Traw. Zajrzysz do Mystery Boxa.
4: A donut?
5: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
4: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
5: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
4: To już się nie nudzę.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
13: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
14: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
15: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
16: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
15: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
16: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
15: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
17: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
18: Castorama!
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.

0: szokują, co się tam dzieje. Bądźcie ostrożni, pogoda dzisiaj bardzo dobra, do 23 stopni maksymalnie, słońce na przemian z chmurami, padać nie powinno, weekend też ciepły, powyżej 20 stopni, deszczu możemy spodziewać się w niedzielę.
1: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
2: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zmiana na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Marcin Horała z Rozwoju Plus został nowym wicemarszałkiem. W głosowaniu pokonał Marcina Ociepę z PiS. Horała otrzymał poparcie koalicji rządzącej. PiS nadal nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Przed głosowaniem Mariusz Błaszczak przekonywał, że wybór jest tylko jeden.
3: Polityk,

0: między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
1: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z KO. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
2: Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
1: Informuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września. W ten weekend wielkie sprzątanie. Tegoroczne sprzątanie świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Dużo dzieje się z tej okazji m.in. w Toruniu. Od rana młodzi ludzie sprzątają okolice swoich szkół. W akcji razem z uczniami podstawówki numer 24 jest nasza reporterka Maria Nowak.
3: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
4: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
5: Ile tam jest rzeczy.
3: No tutaj ma tyle butelek.
5: Dużo jest.
3: I tylko w tym jednym miejscu?
5: Tam było właśnie dużo w krzakach.
4: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
1: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. Uczestnicy przypominają, że śmieci pozostawione na lądzie mogą trafić do rzek i mórz.
6: SK2 News, Wrocław.
7: Kasia Pawlak, dzisiaj rusza głosowanie na wrocławski budżet obywatelski. Do wyboru jest 106 projektów, a do rozdysponowania rekordowe prawie 40 milionów złotych. Jest też nowy system weryfikacji. Trzeba potwierdzić swoją tożsamość, m.in. przez mObywatela, profil zaufany czy bankowość elektroniczną. Głosowanie potrwa do 12 października. Od przyszłego tygodnia nie oddamy odpadów w Pszoku przy ulicy Janowskiej we Wrocławiu. Punkt będzie zamknięty z powodu prac technicznych. Ekosystem przypomina, że można korzystać z pozostałych punktów w mieście.
8: 11:03, tu Radio SK2. Przed nami godzina wypełniona polską muzyką. Będzie nowość od Sanach i ruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Sprawdzimy też, czy tak łatwo pomylić wilka z kojotem. Jak się okazuje, chyba tak, chyba prosta sprawa. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
9: No

0: błękitnego nieba nie da się pomylić z niczym innym, absolutnie. To zespół Manam w Radiu SK2, choć jeśli chodzi o faunę, no to o pomyłkę, jak się okazuje, bardzo łatwo. W Sejmie odbyła się debata poświęcona wilkom, ale doszło do wpadki, bo na slajdzie, który wyświetlił się w sali, zamiast rzeczonego wilka pojawił się kojot. Ten błąd wytknęli posłom naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, tłumacząc przy tym, że w ogóle w Polsce kojoty nie występują. No już chyba bardziej prawdopodobne, że w stolicy zobaczymy szakala.
1: Mr. Szakal.
2: Welcome to Warsaw.
3: Chcesz mieć tu zaraz Interpol.
2: Świetnie pan mówi po polsku.
4: SK2.

0: czasu.
1: Przed nami reprezentant sceny synth-popowej, choć niektórzy widzą w nim zalążek klasycznego polskiego, no właśnie, disco polo. Zespół Papa Dance nagrał ten utwór na przełomie lat 1985 i 86, prezentując go na festiwalu w Opolu. Nawet nie spodziewali się żadnych nagród, bo ten rodzaj muzyki rzadko zdobywał uznanie opolskiej widowni. A jednak Najstory zajął trzecie miejsce w plebiscycie publiczności.

0: nowość otwierająca zupełnie nowy rozdział w karierze Sanach. To Cichosza w Radiu SK2. W pełnej ciszy za to i będąc totalnie anonimowym, pewien darczyńca w Japonii zadziwił cały kraj. Porzucił 35 kg czystego złota do siedziby władz prefektury Hyogo, która mierzy się z bankructwem i miała już ogłaszać upadłość. Złoto jest warte ponad 5,5 miliona dolarów, słuchajcie. Władze oficjalnie za ten wór podziękowały, ale jak wiemy, Japończycy lubią, jak wszystko jest i precyzyjne, i jasne, i wszystko jest opisane. Wyobrażacie sobie męczarnię urzędnika, który wpisując do rejestru źródło pochodzenia majątku miał wpisać znalezione na wycieraczce? Brzuch to go chyba przez tydzień bolał.
1: SK2. Reklama.
2: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów, karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 20 września na terenie przykościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
8: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
9: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
14: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
13: Tata, a pani w szkole mówiła co innego?
14: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
13: Nie bujasz?
14: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama. Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl
19: I po reklamie.

0: Proszę bardzo. Niby piosenka nagrana w małym podwarszawskim studiu, a zna i pamięta ją cała Polska w roku 1997, bo powstała z czystego ludzkiego poczucia solidarności. Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
3: Jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
4: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
18: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
21: Lidl. To się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.
0: Ładny piątek przed nami, do 23 stopni, słońce, trochę chmur, ale bez deszczu. Przed nami weekend, a ja miałam przyjemność dowiadywać się od ekspertów z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, jak odpocząć, żeby potem mieć naładowane akumulatory na cały tydzień. Aktywny wypoczynek, minimum 150 minut ruchu w tygodniu, to daje nam lepsze samopoczucie, no i możemy wtedy sprawnie działać w pracy przez najbliższy tydzień albo w szkole, bo to też jest ważne.
1: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
2: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżyć koszty tankowania. Przy Wiejskiej jest Mateusz Chłystun. Powiedz, co ta decyzja oznacza dla kierowców.
23: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tak zwanych nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
2: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniej

0: zgrupowanie szkoleniowe. A co motywuje młodych zawodników?
1: Gra w piłkę jest bardzo fajna, no i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
2: Przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport.
3: Pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
0: Dodawał Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, wielki finał w listopadzie.
4: SK2 News, Wrocław.
5: Kasze Pawlak, diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba zapłacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8,89. Ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
6: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
5: Według prognoz litr diesla może jeszcze kosztować ponad 9 zł. Przypominamy, że dzisiaj rusza głosowanie na wrocławski budżet obywatelski. Do wyboru jest 106 projektów i nowe zasady, a szczegóły w internecie.
7: Kuba.
8: Co tam?
7: Czy szef patrzył dzisiaj w twoją stronę?
8: Tak, bo się minęliśmy się na klatce, więc jak ja tutaj biegłem do studia, to tak spojrzeliśmy na siebie i... Ale szczęśliwie się śpieszyłem na serwis.
7: Śpieszyłeś się, on wiedział, że ty się spieszyłeś w stronę weekendu.
4: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim.
7: Przez najbliższe 3 godziny do tego weekendu będę dla was grał w SC2 100% polskiej muzyki, 100% hitów i postaram się, żeby na tym dzisiaj przynajmniej na razie procenty się nie skończyły. Kowalski, witajcie w SC2.

0: To nie jest kit, to jest hit. Kombi i sens się spełnia. Teraz człowiek w SC2, który lubi wciskać kit.
1: Nosem wkręca. Nosem wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
2: Tak.
3: Kłaniam się, Barbara, z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
2: Tak.
3: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ za duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, które się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
2: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
3: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
2: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
3: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
2: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla mnie nie ma problemu.
3: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
2: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
3: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
2: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
3: A dlaczego?
2: Dobrze, wie pani... proszę panią, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
3: Nie, ja nie wiem, kto to tam pani mnie nadal nie zrozumiała. Już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel. No, załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro ze strojem kąpielowym. Oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
2: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
3: Ale zasady pani zna, tak?
2: Tak.
3: Dobrze. Wiadro pani dostarczy Anna.
4: Moja najukochańsza koleżanko, zostałaś skręcona.
2: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
1: Nosel wkręca.
0: Ale Nosel dzisiaj namieszał. Ale przyjemnie. Jeżeli chcielibyście również taki żarcik komuś zrobić, wskakujcie na sk2.pl. Nosel czeka na wasze zgłoszenia.

0: Demonowe SC2 to jeszcze taka krótka historia z Iławy. Wąż Boa przypełzł, tutaj czytam, do skarbówki. No, pewnie chciał powiedzieć, że więcej pieniędzy z niego już nie wyduszał.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone, wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
7: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
13: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
12: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
18: I po reklamie.

0: Samach w SC2 i kawałek Miłość jest ślepa. Choć ja myślę, że tak naprawdę zakochani patrzą przez różowe okulary. Ale nawet przez nie ceny na stacjach nie będą niższe. Ale za to jakie? O tym w newsach Eski 2 o 13.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nudzi mi się.
6: To ściśnij.
5: Co?
6: Nudę.
5: A, to tak można?
6: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
5: Będą Squishy?
6: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
5: A donut?
6: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
5: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
6: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
5: To już się nie nudzę.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: 20% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
8: Rozkorkowuje się już A4 między Kostomłotami a kątami wrocławskimi w kierunku Wrocławia, ale korek przenosi się bliżej Legnicy od Udanina, wcześniej nawet Budziszowa. Przyjdzie Wam postać kierowcy w kierunku Wrocławia, także cierpliwości życzę. W prognozach pogody tym się możemy pocieszać. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrach. W weekend pogoda też nie najgorsza, jutro przede wszystkim, bo około 23 i bardzo podobnie niebo będzie wyglądać do dzisiejszego.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
9: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat, Marcin Ociepa z PiSu. Horała deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
10: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji.
9: A kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji. Jest już w Kijowie premier Donald Tusk, przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Dodał, że przyjechał tu, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, o czym donosi nasz korespondent Ołech Miłecki.
11: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnienie sankcyjnej presji na Rosję. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołech Biłecki.
9: Teraz ważne informacje z ostatniej chwili. Ogromny pożar.

0: 5 lat za kratami za przestępstwa seksualne wobec dzieci i znęcanie się nad zwierzętami. Sędzia wyłączył jawność, dodał tylko, że wyroku dzisiaj nie będzie. Weź miasto w swoje ręce. Dzisiaj ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego na nowych zasadach. Zmiana jest wymuszona aferą z poprzedniego roku. Okazało się, że w głosowaniu brali udział nawet 200-latkowie. Nowe zasady znajdziecie na wroclaw.pl.
1: Dwie, 3 minuty po 13:00, oficjalnie jesteśmy jeszcze w pracy.
2: Zgadza się.
1: Ale mentalnie.
2: Potwierdzam.
1: Mentalnie siedzimy już przy zimnym.
2: Piątek w kalendarzu, no to jasne, że tak.
1: Siedzimy przy zimnym. Kaloryferze.
2: A, no bo jeszcze nie grzeje.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
4: Jeden po drugim.
1: Grzejemy tylko polskie hity. Sylwia Grzeszczak, Igor Herbut, a Kleo na Dzień Dobry Kowalski, witajcie! Nie szukaj.

Nawet nie chciałbym sprawdzać, jaką ona ma siłę, bo potem mógłbym nie wstać. Warius Manx, zanim zrozumiesz w SC2, nie potrafię tego zrozumieć, że dzisiaj aż tyle nietypowych świąt mamy w kalendarzu 18 września. Obrodziło i to nieźle. Międzynarodowy Dzień Geologa, czyli tych, którzy lubią grzebać w ziemi, życzymy wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Monitoringu Wody jest również. To takie święto wędkarzy, bo oni cały czas są wpatrzeni w wodę. Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, to tego raczej z szefem się nie obchodzi. Dzień Pierwszej Miłości, o, pamiętam. No, ale rdzą się pokryła. Światowy Dzień Kierownika też jest. O, to też święto każdego. Dzień Kierownika. A kto nie został nazwany kierownikiem? Chociaż tak raz na parkingu. Panie kierowniku, może popilnować autko? No, a propos auta, jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. I to jest super święto międzynarodowe. Brama garażowa. A jak przechodzisz przez nią, to zupełnie inny świat. Płynący mlekiem, miodem też. SK2. To taka brama do raju.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Wesce dwa, życie jak poemat, który cały czas pędzi, ale teraz będzie pędziło do tyłu na wstecznym.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W którym mamy 1978 rok i sobie siedzi w ławce szkolnej Beata Kozidrak, patrzy przez okno i tęskni, tak jak teraz dzieciaki patrzą przez okno w szkole. Tęsknią za wakacjami i ona też to przeżywała, tylko że zamiast słuchać tego, co mówiła pani profesor na języku polskim akurat, to ona złapała za ołówek, kartkę i pisała tekst. Tekst piosenki, która później stała się wielkim hitem w Opolu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale to także hit każdego ogniska, każdego biwaku i innego wypadu. No kto nie wyjmował gitary przy tym? A jeżeli ktoś nie dośpiewał słów, to one sobie same gdzieś tam doleciały. Piechotą do lata. Bajm Wesce 2.

0: szczęście.
1: No szczęście to będzie wyglądało tak, jeżeli Marisa wyląduje na pierwszym miejscu z tym numerem. To jest od niej nowość. Śpiewa, że na wszystko przyjdzie czas, no i przyszedł najwyższy czas na to, by zagłosować na nią i jej numer. O tym, że lato mija, ale i tak będzie pięknie. SK2.pl. Dzisiaj jeszcze... Macie ile? 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 4,5 godziny, a potem Łukasz Zduńczyk będzie dla was grał gorącą polską dwudziestkę o 18.00 Westyba. SK2. Dobrze policzyłem. A happy set za chwilę, zanim pójdę na rockowo-punkowo.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki i podwójna frajda.
12: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
14: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
15: A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
19: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. To będzie ostatnia reklama.
17: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty.
0: spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Niewiele ci mogę dać. To muzyczne cudeńko od Perfektu w SC2, a za chwilę 14 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi trawa, której nie wolno palić, oraz strażacy w akcji. Ale to będą ćwiczenia.
1: Reklama.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na CircleK.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Uwaga kierowcy, spory ruch na 94, jadąc od Środy Śląskiej, dojeżdżając w sumie do ronda przed Leśnicą, tutaj do obwodnicy. Cierpliwości, bo naprawdę długi korek w tej chwili. Uważajcie też na S5, bo tu na wysokości węzła Kryniczna w obu kierunkach przez zwężenia przyjdzie Wam postać. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach, trochę słońca, trochę chmur. Jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, z tym, że nieco cieplej, 1 stopień, 23 jutro maksymalnie mają pokazać termometry.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: Jest 14. News Eski2, Jakub Konieczkowicz. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi jednak prezydent. Sam składa własny projekt w tej sprawie.
22: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
0: Mówi Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej. Prezydencki projekt wprowadza nowe ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiSu to lepsza propozycja.
23: Propozycja prezydenta nie powinna być mrożona. Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli.
0: A dodajmy, jak przewidują analitycy ePetrol.pl, w przyszłym tygodniu benzyna przebije 8 zł za litr, diesel 9 zł za litr. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia. Ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami.
24: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi? Oskarżeni akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
0: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań. Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków w regionie łomżyńskim. W scenariuszu akcja gaszenia przeszło 20 hektarów płonącego lasu.
25: Na odbiorze do 11.
26: Posłuchaj siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń. Po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań.
0: Zaznacza Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W kilkugodzinnych ćwiczeniach Leśny Front strażacy wykorzystują również drony i systemy do poszukiwań.
27: SK2 News, Wrocław.

0: Także tego. 2,5 minuty po 14 kończymy pierwszą zmianę. Powoli również kończymy tydzień i zaczynamy wolne. Od czego zaczynamy? Od zakupów pewnie. Na weekendowy chill. Wrzucimy sobie czerwone korale, sprawdzimy, jak Rudy przygotowuje się do weselicha. No i co jeszcze będzie się działo, to tylko anioł wie.
1: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz

0: Mrozu, Sand and Grace, nic do stracenia, w SC2 nie mamy. Słuchałem nowej płyty Mroza, która ukazała się o północy. Wszystko, czego chcę. Gitary, funk, soul, inspiracje latami 70. To słychać na nowym krążku Mroza i krążek ten składa się praktycznie z samych singli radiowych. Jest na nim 10 utworów, specjalnie sprawdziłem i co ciekawe, wszystkie razem wzięte, czyli aby przesłuchać płytę od deski do deski, od A do Z, wystarczą tylko 33 minuty.
1: SK2.
0: Patrzcie, jak malutko. Ale taka jest cecha Mroza. Wszystko kurczy.

0: Jest moc w tym hicie ONA i Koła Czasu. Udana akcja policji, czytam. Policja znalazła dwa skutery wodne skradzione na Mazowszu. Skutery wodne znaleziono w lesie. A to jest ciekawe. Złodzieje chcieli pewnie schować je w dziupli.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ja? Ekoplanet zabrał kontener z rób pieciorami.
7: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Pan Rembiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: O nie! Gdzie moja kasa?
20: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
24: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
25: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska, Westy 2 i w głowie. Czy wiesz, kto dzisiaj ma imieniny?
1: No nie, nie mam pojęcia, może ja.
0: Nie, właśnie, Stanisław i Irena. A ty kiedy masz?
1: 3 maja.
0: O!
1: Więc jeszcze muszę poczekać trochę, niestety.
0: To już było. A cukierków nie przyniosłaś?
1: No, przyniosłam, nie, Kamil. Kłamca wstrętny.
0: Jarząbek pewnie wszystkie zjadł.
1: Tak było, potwierdzam.
0: Antonina von Dessert będzie z wami od godziny 15. Bawcie się z nią dobrze i zyską 2 przy najlepszych polskich hitach. Będzie weekendowy power. Tak.
1: Tak.
0: Tak.
2: Reklama. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Pory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: Bo teraz w Auchanie przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanie nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanie, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchanie, co zaplanuję, to kupuję.
5: Nudzi mi się.
6: To ściśnij.
5: Co?
6: Nudę.
5: A, to tak można?
6: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
5: Będą squishy?
6: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
5: A donut?
6: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
5: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
6: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
5: To już się nie nudzę.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
10: O, i co mówi?
9: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
10: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
9: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
11: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
12: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
13: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram oraz świeży filet z piersi kurczaka.

0: dziś chcę.
1: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
12: Ciężko się jeździ o tej porze po ulicach Wrocławia. Cierpliwości kierowcy życzę na Moście Milenijnym, na Klecińskiej do Fatu, oczywiście skrzyżowanie Halera Powstańców Śląskich, no i Aleja Wiśniowa. Aleja Wiśniowa też w kierunku Armii Krajowej. Wiele miejsc jest, gdzie we Wrocławiu postoimy. Oczywiście całe centrum, między innymi 22 dzisiaj do 23 jutro. Bardzo podobną pogodę zapowiadają nam ludzie, którzy się nią zajmują. Będzie tylko troszeczkę cieplej, ale na niebie tyle samo słońca i chmur co dziś.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
13: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rozmawiali blisko 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się przed wylotem Karola Nawrockiego do USA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz.
14: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
13: A do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa.
15: Dostarczony został również protokół przesłuchania. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
13: Informuje Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według śledczych kierowca mógł zasnąć za kierownicą, po czym autokar zjechał na skarpę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze, jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974 roku.
16: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
13: Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek.
10: SK2 News, Wrocław.
12: Krzysiek Staszkiewicz. Będzie bezpieczniej, coraz bliżej likwidacji rogatek na Strzegomskiej we Wrocławiu. Radni zgodzili się wczoraj na porozumienie z PKP PLK w sprawie budowy bezkolizyjnego przejazdu. Uchwalili także bilet miesięczny MPK dla biznesu. Odrzucono natomiast projekt przyspieszania tramwajów zgłoszony przez klub Naprawmy Przyszłość. Od 1 października kierowcy będą musieli zapłacić za parkowanie na kolejnych wrocławskich ulicach. Miasto wprowadza opłaty na Zielińskiego, Gwiaździstej, Wielkiej, Szczęśliwej czy Placu Hirschfelda. Pierwsza godzina postoju będzie kosztować nas 3 zł od 9 do 18.
17: Kilka chwil po 15. Ty widzę, jesteś dzisiaj w bardzo dobrym humorze.
18: Z kamienną twarzą właśnie, i cały na czarno, tak?
17: Ale nie, no, nie masz kamiennej twarzy.

0: Lady Punk, siódme niebo nienawiści w Radiu SK2. W internecie mamy nowy trend, o którym przeczytałam i na początku trochę go nie mogłam zrozumieć, bo ktoś mówi, że zapomniałem słuchawek. I jakby to poszło i ja nie wiedziałam totalnie, o co chodzi, ale doczytałam, dowiedziałam się i już wam mówię. W tym trendzie chodzi o to, że rzeczywiście jedna osoba mówi, zapomniałam słuchawek, no a druga odpowiada, że nie ma sprawy i zaczyna po prostu śpiewać. No i tak internet odkrył, że no, można zrobić trend po prostu ze wszystkiego. No i w ten trend wkręciły się m.in. Jan Kleosia, Maryla Rodowicz czy Julia Wieniawa. No ale pomyślałam sobie, że jak zaczynają śpiewać tak a cappella, to będzie można zobaczyć, kto tak naprawdę potrafi dobrze śpiewać.
1: SK2.
0: A już teraz napijemy się pysznego napoju, jakim jest bubble tea.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

of the survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: A już teraz u nas skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Śledczy weszli do Ministerstwa Sportu i Turystyki, potwierdza Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów, czytamy w komunikacie prokuratury. A to w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków Portret Własny. Przypomnę, wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. W przyszłym tygodniu cena benzyny przebije barierę 8 zł za litr, diesel będzie powyżej 9 zł. Wskazują analitycy epetrol.pl. Jak twierdzą, dotychczasowa skala podwyżek na stacjach nie oddaje jeszcze w pełni zakresu zmian na hurtowym rynku paliw. System ma być gotowy na znacznie większe zainteresowanie. Organizatorzy podkarpackiego czeku turystycznego przygotowują się do drugiej tury programu. Ta ruszy 6 października. Czek to 300 zł na wypoczynek na Podkarpaciu obejmujący minimum 2 noclegi. Dodajmy, podczas pierwszego naboru 6630 czeków rozeszło się w zaledwie godzinę.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Niektórzy czekają, bo za chwilkę wychodzą z pracy i rozpoczynają weekend, ale też będą myśleć o kolacji, więc przychodzę do Was z najnowszymi newsami kolacyjnymi, bo zawsze jedzenie z puszki jest mocno hejtowane, że jest niedobre, że niezdrowe, a słuchajcie, okazuje się, że ryba z puszki wcale nie musi być opcją awaryjną na kanapkę, tylko może być normalnym, dobrym posiłkiem. Dietetycy szczególnie polecają sardynki, łososia, tuńczyka, no bo mają bardzo dużo składników, które no lubi nasz mózg, więc między innymi są tam kwasy omega-3, które dobrze wpływają na nas, czyli wychodzi na to, że następnym razem, kiedy otwieracie puszkę, no to możecie sobie powiedzieć, że to nie jest szybki obiad czy kolacja, to jest inwestycja w mózg i w zdrowie. No nie dziękujcie, tylko korzystajcie.
1: SK2. Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: Oglądana będzie...
1: Barcelona.
0: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
11: I po reklamie.

0: Sezon na maliny w pełni, więc na kilka chwil przed godziną 16, no nie mogło polecieć nic innego niż Malinowy Król od Urszuli. Po 16 na start mocne trio Honorata Skarbek, Edyta Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. Nie żeby zagrali razem, ale wiecie, tak pomyślałam sobie, że gdyby taki numer, co to by było, wszystko jest możliwe. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się po 16.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania.

0: Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

0: Agra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach centrum.
1: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
2: A cóż to za okazja?
1: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
10: Trochę słońca, trochę chmur dzisiaj, trochę słońca, trochę chmur jutro i 23 stopnie maksymalnie, a w niedzielę do 21 i opady deszczu prognozują nam ludzie od pogody i to może dość intensywnie padać, więc w niedzielę raczej bierzemy ze sobą parasol wychodząc na jakieś spacery, choć tych raczej za dużo nie będzie. Na ulicach Wrocławia oczywiście ciasno, jak zawsze o tej porze stoi cała śródmiejska obwodnica Wrocławia, całe centrum. Uwaga też na drogi szybkiego ruchu, m.in. A4 w kierunku kątów wrocławskich od Pietrzykowic stoi po wypadku.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
11: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To była bardzo konstruktywna rozmowa. Tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Konferencji szefa MON w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Tak, jestem. Dzień dobry.
11: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
12: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu. Czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
13: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
12: Przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
11: Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej otrzymał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wojciech Król usłyszał je dziś w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Znamy polskiego kandydata do Oscara. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego powalczy o nagrodę w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Decyzję ogłosiła Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dodajmy, w marcu odbędzie się już 99. edycja Nagród Akademii Filmowej.
8: SK2 News, Wrocław.
10: Krzysiek Staszkiewicz. Czas na inaugurację sezonu Basket Ligi Kobiet. Na start najlepsze drużyny zmierzą się w Superpucharze Polski. W KGHM Ślęza Arenie staną naprzeciwko siebie mistrzynie Polski UMCS AZS Lublin ze zdobywczyniami Pucharu Polski Ślęzą Wrocław. Aleksandra Mielnicka, obwodowa Ślęzy, nie boi się wyzwania.
14: No z jednej strony właśnie lubię, jak jesteśmy przygotowane i wiemy, czego mamy się spodziewać, ale z drugiej strony zawsze to są jakieś takie inne emocje i inne podejście do meczu.
10: Superpuchar Polski startuje jutro o 18 w KGHM Ślęza Arenie.
15: No to będzie jeszcze lato czy nie? Bo wiem, że 23 rozpoczyna się ta astronomiczna jesień, ale z tego co ty mówisz, to...
11: Trochę będzie, trochę nie będzie. Różnie to bywa, no.
15: Czyli jesień, plecień, lato, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, tak? Coś jakoś tak.
11: Podobno
15: to szło.
11: Nawet gdzieniegdzie ostatnio pierwiosnki się pojawiły, także widzisz.
15: I to jest
11: anomalię.
15: Piękna informacja. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania i takich informacji, Kuba, nam właśnie trzeba, w piątek szczególnie.
8: 100% polskich hitów.
15: już teraz Honorata, Hon i Skarbek, nie powiem jak.

0: prawdę ci powie.
1: Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o sromotnika smrodliwego. Ta nazwa to nie przypadek. Dojrzały grzyb cuchnie zepsutym mięsem tak potężnie, że czuć go nawet z kilometra. Co ciekawe, to oficjalnie najszybszy grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać, no cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. Posłuchajmy.
1: Pożar został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To na terenie suszarni zboża w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Wybuchło tam 12 zbiorników z gazem.
2: Jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić, drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem. Funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny.
1: Relacjonuje Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. Dwie osoby zostały poszkodowane, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami. Projekt ten trafił pod obrady wraz z listą 1150 podpisów mieszkańców Kielc. Rowerowa fala zalała Szczecinek. Ponad 400 uczestników z podstawówek i szkół średnich ruszyło w 15-kilometrową trasę dookoła jeziora. Nie tylko na przejażdżkę. Z okazji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata młodzież po drodze zbiera śmieci. Ten rajd to szczecińska tradycja, trwająca już 14 lat.

0: Kaja na językach w Radiu SK2. Wy pewnie stoicie w korkach i macie dużo czasu na różne przemyślenia. No to będziecie mieli jego jeszcze więcej, albo czas, albo jeszcze więcej przemyśleń, dlatego że słuchajcie, dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Czyli święto osoby, o której myśleliśmy, że będziemy z nią do końca życia, no a później życie powiedziało spokojnie, spokojnie, poznasz jeszcze kilka albo kilkadziesiąt osób. I pierwsza miłość zostaje chyba jednak w pamięci u każdego na zawsze. To są pierwsze motyle w brzuchu, pierwsza randka, pierwsze takie, czy on też mnie lubi? No i oczywiście pierwsze dramaty większe niż nie jeden serial. Ale jeżeli jesteście nadal z pierwszym partnerem, no to wielkie brawa. Niektórzy przez lata szukali miłości, a wy po prostu od razu trafiliście na właściwy numer. I dzisiaj wspominamy, i właśnie jeżeli stoicie w korku, to zachęcam, żeby powspominać te pierwsze motyle w brzuchu i oby tylko wspomnienia nie dostały dzisiaj wieczorem SMS-a: hej, pamiętasz mnie? SK2.
1: Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Jadą, jadą mi się, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
3: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w centrum handlowym TGG.
4: Nudzi mi się.
3: To ściśnij.
4: Co?
3: Nudę.
4: A, to tak można?
3: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
4: Będą Squishy?
3: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
4: A donut?
3: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
4: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
3: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
4: To już się nie nudzę.
5: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
6: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
7: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
8: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
10: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
11: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
12: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
13: A cóż to za okazja?
12: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
14: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
17: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
16: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
17: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
16: Nie bujasz?
17: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
18: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
21: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
22: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
23: I po reklamie.

0: To była Karolina Stanisławczyk, a na zegarach za moment godzina 17. I gdyby ktoś jeszcze przeoczył, to tylko przypominam, że dzisiaj piąteczek, piątunio, długo wyczekiwany dzień i zaczynamy weekend. A do tego, jak dołożycie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje Wam SK2, no to popołudnie piątkowe już robi się idealne. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
9: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro, Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Stresujesz się decyzją o studiach?
18: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
17: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
18: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
19: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
20: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
21: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
22: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
23: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
22: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
23: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
22: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
24: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
25: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
0: cały czas spory ruch w wielu miejscach Wrocławia. Uważajcie przede wszystkim na S8 jadąc w kierunku Warszawy przed węzłem Wrocław Stadion i przed węzłem Wrocław Północ. Przyjdzie wam postać, jedno po stłuczce, drugie przez roboty drogowe. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 22-23 jutro w stopniach na termometrach maksymalnie. Trochę słońca, trochę chmur. Bardzo podobnie na niebie jak dzisiaj. W niedzielę za to może wieczorem popadać, więc parasol lepiej zabrać i nieco chłodniej 21.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymirem Zełenskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
3: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
2: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Celem ruchu jest m.in. stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, mówił Wołodymyr Zełenski.
4: Zawarte
2: zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy międzysektorowej. Mówił prezydent Ukrainy. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji. Robert Fico odwołał jednak wizytę. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach Marta Łazarska.
5: Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
2: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Czeka nas weekend z piłką ligową. Dziś rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Widzew o 18.00 zagra u siebie z Wieczystą, a druga drużyna z Krakowa, Wisła, przy Rejmonta ze Śląskiem Wrocław. Pierwszy gwizdek o 20.30.
6: SK2 News. Wrocław.
0: Krzysiek Staszkiewicz. Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach, rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza. Przyznano jej blisko 10 milionów złotych. To niemal połowa z unijnej puli. Hanna Stachowiak.
7: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
28: Marszałek nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji.
7: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć dwa stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
29: Wiesz, że prawie byśmy się nie zobaczyli?
30: Jak to?
29: No tak, to, że przyszedł tutaj Łukasz Zduńczyk, który ma za godzinę program i mnie chciał wygonić ze studia.
30: Tak się garnie w piątek po południu
29: tak,
30: do pracy?
29: Tak, ja tutaj się zapierałam i mówię, nie, ja nie oddam anteny, ja jeszcze muszę tutaj zostać, chcę zobaczyć Kubę Konieczkowicza i nie dałam się.
30: Chcę tu zostać.
29: Tak właśnie mu zaśpiewałam i zadziałało. Także Antonina Wandesel, jeszcze godzinę się ze mną państwo pomęczycie i z najlepszą polską muzyką. A Łukasz, a niech będzie sobie za godzinę.
31: Polskich hitów.
29: SK2. A w dzień pierwszej miłości, Sanach i jej pocałunki. Idealnie.

Lucky Love i Bóg w Radiu SK2. A teraz mam wiadomość, o którą nikt nie prosił, ale na pewno wszyscy potrzebowali. Słuchajcie, do świąt Bożego Narodzenia zostało mniej niż 100 dni. Tak jest, dobrze słyszycie. Jeszcze tylko chwila i zaczniemy mówić. Nie no, przecież dopiero co były wakacje, a tutaj nagle ktoś odpali kolędy, Last Christmas, no i choinka pojawi się szybciej niż jesienna depresja po pierwszym rachunku za ogrzewanie. No ale spokojnie, bo to jeszcze 100 dni, prawie 100 dni, bo już poniżej tej setki, żeby ponarzekać, że święta są za szybko, ale macie jeszcze czas na porządki, na kupienie tych prezentów, także nie ma wymówek, no bo wam o tym przypomniałam i jest jeszcze troszkę czasu, ale szybko zleciało, co?

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Patrycja Markowska jeszcze raz. Teraz będzie o filmie, dlatego że lalka podbija Netflixa i okazuje się, że nie tylko my mamy na jej punkcie małą obsesję, bo zagraniczni krytycy już ją ocenili, no i słuchajcie, bardzo dobrze ją ocenili, porównują ją nawet do Bridgertonów, no i chwalą rozmach aktorów, historię, ale oczywiście jakby to nie mogło być, znaleźli też kilka rzeczy do wytknięcia. No bo umówmy się, Polak potrafi, no ale zagraniczny krytyk też musi coś ponarzekać. Ale to jest podobno bardzo dobra produkcja, ja jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, ale polecam wam, może to plan też na weekend. Wygląda na to, że Wokulski i Łęcka robią międzynarodową karierę, no i bardzo dobrze, dobre, bo polskie. SK2. A teraz też bardzo dobre, bo polskie. Franek Kimono, King, Bruce Lee, Karate Mistrz.

0: i co się tak patrzysz? No i co się, Kamil, tak patrzysz, że nie możesz opuścić tego studia? Powiesz coś słuchaczom, czy nie? No krzyknij coś. Daj znak. Jak ten pies, którego chcesz mieć. No widzicie, Kamil Kowalski zawsze na posterunku. Ja chciałam wam powiedzieć o tym i przypomnieć, co może nie jest dobrą informacją, że za moment zaczyna się sezon grzewczy. No i w domach zacznie się walka. Jeden będzie mówił nie włączaj, no bo to dopiero wrzesień, drugi będzie już włączał. Ale eksperci twierdzą, że 18 stopni to jest zdecydowanie za mało dla naszego organizmu i taka optymalna temperatura to jest 20-22 stopnie. Tylko wytłumaczcie to komuś, kto przy 22 stopniach siedzi pod kocem i nadal twierdzi, że ciągnie od okna, czytajcie mnie. No i potem zaczyna się klasyk w domu, że jedna osoba odkręca kaloryfer, druga zakręca i tak do wiosny. A w studiu Eski 2 chłopaki jak zwykle ustawią 17 i jak tu żyć.
1: Eska 2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Nudzi mi się.
4: To ściśnij.
3: Co?
4: Nudę.
3: A, to tak można?
4: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
3: Będą Squishy?
4: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
3: A donut?
4: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
3: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
4: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
3: To już się nie nudzę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
10: O, i co mówi?
9: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
10: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
9: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
11: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
12: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
13: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
14: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
15: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
16: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
18: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
23: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 18, to była Agnieszka Chylińska, ONA i ich drzwi. A drzwi to za moment pokaże mi Łukasz Zduńczyk, dlatego że już tutaj go trochę widzę, kręci się, no bo po 18 on przejmuje antenę, będzie miał gościa specjalnego, Michała Szpaka, a dodatkowo najnowsze, najświeższe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, więc zobaczymy, co w tym tygodniu było waszym numerem jeden. Koniecznie zostańcie, ja się żegnam, Antonina van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, pa.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Tata chce schudnąć.
9: Mama chce mieć więcej energii.
10: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
8: Zróbcie to razem.
9: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
8: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
19: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
20: O, i co mówi?
19: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
20: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
19: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
21: Osiedle Lisa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisa.pl.
22: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
23: A cóż to za okazja?
22: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
26: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
25: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
26: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
25: Nie bujasz?
26: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. Nawrot.hyundai.pl.
27: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. Karol Nawrocki zapowiada z kolei własny projekt ustawy, a przypomnę wcześniejszą wersję przepisów uchwalonych przez Sejm w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. 3-miesięczny areszt dla 53-latka z Koszalina podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. We wtorkowy wieczór rodzina zaniepokojona o swoich bliskich powiadomiła służbę. Funkcjonariusze na miejscu odkryli ciała kobiety i mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany 53-latek to brat zamordowanej, grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Do drugiej tury wszedłby również Aleksander Owca. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Weź, że zagłosuj. Właściwe wybory 27 września.
1: Gorąca Polska 20.
2: Polska 20.
1: Radia SK2.
3: Zaczynamy razem weekend i jak co tydzień mam 20 waszych ulubionych polskich numerów i najlepsze nowości. I najlepsze nowości od najlepszych polskich artystów, którzy często przychodzą do nas osobiście i w naszym studiu, w studiu Radia SK2. Teraz Michał Szpak, cześć.
4: Siema, dzień dobry.
3: Michał Szpak z dużym napisem na koszulce Kochanie, to Kochanie, tytuł jego nowego numeru. Za chwilę ten kawałek zagramy, ale pozwól, że ja ci kilka komentarzy do tego numeru już przeczytam.
4: Dawaj.
3: Mega vibe, nieźle buja. Ta piosenka spokojnie mogłaby lecieć w radiu.
4: No i właśnie dzisiaj to wydarzy się.
3: Zabujałem się tak. Słuchacze są już ale jeszcze jeden mi się komentarz spodobał.
4: Dawaj.
3: Michał Szpak na Eurowizję. Co ty z tym zrobisz?
4: To jeszcze czas przed nami na to, żeby się zgłosić i pomyśleć o tym, co zrobić z tym tematem.
3: Najpierw mamy jeden ważny temat, zagrać premierowo twój nowy kawałek.
4: Tak.
3: I to się za chwilę wydarzy.
4: Czego pragnę.
3: Startujemy z Gorącą Polską 20. Łukasz Zduńczyk, cześć.
1: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
3: A na miejscu 20 Dawid Podsiadło. Jakbyś zrobił duet z Dawidem Podsiadło, to by było coś.
4: Dawid, szykuj się.

0: Sanak w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki, a w naszym studiu Michał Szpak ze swoim nowym numerem. Cześć ponownie.
1: Witaj, jeszcze nie wyszedłem, jeszcze nie. Jeszcze jestem z wami, kochani.
0: Czekam na ten najważniejszy moment. Powiedz mi, czy po tylu latach na scenie, po występie na Eurowizji, po tylu hitach, czy takie premiery jeszcze robią na tobie wrażenie i czy jest jeszcze jakaś taka niepewność, a co jeśli się nie spodoba?
1: No powiedziałbym, że nawet to na mnie robi większe wrażenie niż wszystkie rzeczy, które dzieją się na scenie, bo scena jest bardziej dla mnie takim światem, w którym poruszam się na co dzień i można powiedzieć, nazwać to brzydko niestety, ale taką rutyną, a radio jest jednak dla mnie wciąż czymś nowym, bo w mojej historii niewiele utworów było granych w radio, więc zawsze jest to dla mnie ekscytujące doznanie.
0: Za chwilę twój nowy singiel, kochanie, zagramy premierowo na antenie Radia SK2. Powiedz mi, czy to jest twoja osobista historia, czy to jest twoja wiadomość do bliskiej osoby, czy to jest historia kogoś innego?
1: Nie, to jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
0: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo w tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
1: Absolutnie. Jest cudownie. Ten film też jest...

0: zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, w związku z tym no, dwie premiery w jednym, dwa spełnienia marzeń w jednym, więc czego chcieć więcej?
1: A powiedz mi, jak wygląda tworzenie piosenek do filmów? Czy to jest tak, że ty najpierw obejrzałeś film i potem na bazie tego napisałeś kawałek?
0: Pierwszy powstał utwór tak naprawdę, który udało się zesparować z historią filmu, w której też są losy wielu bohaterów splecione z Syrenką Picassa, intrygi i romanse, bardzo burzliwe i czasami niegrzeczne sceny tam są, tak jak ten właśnie utwór.
1: To prawda i teledysk też jest trochę niegrzeczny. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby ten teledysk obejrzeć. Napisałeś na Instagramie, że singiel powstał wśród zakopiańskich białych szczytów. Czy to było tak, że ty sobie chodziłeś po tatrzańskich szlakach?
0: Nie, wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
1: Słuchaj, to jest ten moment. Zapowiadaj swój singiel i gramy go na antenie Radia SK2.
0: Nie mogę więcej nic powiedzieć poza kochanie.
1: To się dzieje w tym momencie.
0: Oh yeah!
1: Michał Szpak i kochanie. Premierowo na antenie Radia SK2 w gorącej polskiej 20.

0: Miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 to Wiktor Waligura, a teraz posłuchajcie, jak ten numer brzmi w wersji koncertowej.
1: Nie nauczyli nas jak kochać, czy jeszcze pamiętasz jak się śmiać?
0: Też dobrze, prawda? I już niedługo na żywo będziemy mogli usłyszeć nowe numery prosto z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury, który już 2 października rusza w trasę koncertową i odwiedzi największe polskie miasta. A my lecimy dalej z notowaniem gorącej polskiej 20 na 16. męskie granie w mocno piątkowym, imprezkowym stylu. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20.

Wiktoria Kida w Radiu SK2. To miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz naszą antenę przejmuje młody, 14-letni talent Wiktor Sas, który już niedługo, 24 sierpnia, nie sierpnia, tylko października, będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior na Malcie. A dzisiaj się pochwalił numerem, z którym będzie walczył o zwycięstwo. To kawałek Gravity. Jak Wiktor sam mówi, to kawałek o tym, żeby się nie poddawać, żeby nas grawitacja nie zatrzymywała, żebyśmy szli dalej i spełniali swoje marzenia. Bardzo przyjemny numer. Słuchajcie, on nie brzmi, jakby miał 14 lat. On jest, brzmi jak doświadczony artysta, który ma co najmniej dwa razy tyle. No i szacun dla tego młodego gościa, bo większość z nas w wieku 14 lat mogło się pochwalić jedynym sukcesem, to piątka na sprawdzianie z matmy. Wiktor Sas i Gravity właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy hitów.

0: I zrobił to już po raz siódmy. Mrozu właśnie wydał nową płytę, a teraz wylądował na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2. Wszystko, czego chciałem, tak ten krążek się nazywa, tak samo jak numer, który przed chwilą usłyszeliście. Mrozu mówi, że ta płyta to jest po prostu opis miejsca w życiu, w którym teraz się znajduje. A już niedługo Mrozu rusza w Polskę w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie, potem warszawski Torwar, Hala Stulecia we Wrocławiu, Trójmiejska Ergo Arena i na zakończenie 30 października Tauron Arena w Krakowie. A my w Radiu SK 2 za chwilę gramy dalej gorącą polską 20. Na 12 czeka numer bardzo wieczorny. Zwróćcie na to uwagę. Liwka, poza tobą nic.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK 2. Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
12: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Bitlane, elektryczne go-karty.
16: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
15: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
16: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
1: I po reklamie
17: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Margaret w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, ale w piątkowe wieczory jest ta sama topka. 20 najlepszych polskich numerów tego tygodnia i oczywiście najlepsze nowości. Odkrywamy razem nową polską muzykę i teraz na naszą antenę wchodzi zespół Motyle. Debiutująca ekipa, która dopiero się rozkręca. Mają dla swoich fanów komunikat.
1: Nasz utwór Bliżej Podejść Tak znalazł się w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Także liczymy na wasze wsparcie. Dziękujemy za dotychczasowe reakcje, których jest bardzo dużo.
0: A żeby zagłosować, wystarczy wpaść na sk2.pl. Jeśli wam się ten kawałek podoba, klikajcie plusika, Motyle i Bliżej Podejść, tak? To jest numer o tym, że człowiek czasami boi się zrobić ten pierwszy krok i potem żałuje, więc uczmy się na bazie tego numeru.

0: Julia Wieniawa w Radiu SK2 śpiewa o tym, że to jest dopiero początek. Ona się dopiero w swojej karierze rozkręca. I powiem wam, że to się nazywa muzyczne wejście smoka do gorącej polskiej dwudziestki, bo zaledwie tydzień temu Julia Wieniawa osobiście wpadła do naszego studia i premierowo ten hit zagraliśmy. Wtedy trafiła do propozycji, a dzisiaj, tydzień później, jest już na miejscu dziewiątym. Tak dużego skoku naprawdę dawno nie było. Teraz Julia Wieniawa otwiera nowy rozdział w swojej karierze.
1: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła.
0: A my dorośliśmy. Jesteśmy gotowi na to, żeby zagrać najlepszą ósemkę tego tygodnia. Zostańcie ze SK2.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już jutro 1000 osób wyruszy, żeby złapać stopa i dojechać do włoskiej Kalabrii. Rusza po raz kolejny autostop race z kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. Jutro o 9 można dopingować wszystkich tych, którzy udział biorą. W weekend też jutro zresztą dziać się będzie w Magnolia Park. Squishy Mania, czyli oczywiście coś, co wszyscy rodzice znają, te gniotki, szczegóły na stronie Magnolia Park.
13: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
14: Tu są wasze ulubione numery. Teraz najlepsza ósemka tego tygodnia. To wy tę listę ułożyliście. Dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. I naprawdę mocne nazwiska tutaj są. Jest Sanach, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski z Margaret, Oskar Cym z Zalia, Sylwia Grzeszczak i wielu innych. 4 minuty po godzinie 19. Zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
14: A na miejscu ósmym hit dla tych, którzy kiedyś krzyczeli do mamy z podwórka, żeby przez okno rzuciła picie. Jeśli wolicie Tatry zamiast Alp, jeśli lubicie czasami nad Bałtyk wyjechać, BRO specjalnie dla was.
15: Wychodzę.

Sanach w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a to jest gorąca polska 20 i miejsce 7. Sanach otwiera właśnie nowy rozdział w swojej karierze, ale co w tym rozdziale będzie, to na razie nie wiemy. Ta artystka też nowy rozdział właśnie zaczyna. Przed nami Keira w propozycjach do gorącej polskiej 20. To polsko-amerykańska artystka, która karierę zaczęła m.in. w amerykańskim Idolu i wcześniej śpiewała tylko po angielsku, ale słuchajcie, nawróciła się. Teraz śpiewa po polsku i szykuje się do wydania pierwszej płyty, mini płyty, tylko w języku polskim, a to numer prosto z nadchodzącego krążka. Keira, Na moje nieszczęście. Ten numer na szczęście trafia do propozycji do gorącej polskiej 20. Jeśli wam się podoba, no to głosujcie na sk2.pl. Już teraz Keira. To jest SK2 i 100% polskich hitów.

0: Gorąca Polska 20. Lista hitów Radia SK2. 5.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

i opada stres po całym tygodniu. Ja wiem, że to już jest 18 września, ale co z tego? U nas cały czas wakacyjna playlista. Tak zagłosowaliście na sk2.pl. Dawid Kwiatkowski i Margaret to było miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki. A teraz ponownie zaglądamy do propozycji do waszej listy hitów, a tam czeka 30 metrów kwadratowych, czyli nowa propozycja od Bowskiej i artysty, który się nazywa po prostu Kajtek. No i Bowska zdementowała w mediach społecznościowych, że to nie jest reklama firmy deweloperskiej. Ona po prostu śpiewa, że nawet jak ktoś mieszka na małej przestrzeni w 30 metrach kwadratowych we dwoje, to da się żyć obok siebie. Czyli mówiąc po polsku, jak się człowiek na 30 metrach kwadratowych pokłóci, to da się jakoś przed sobą uciec. Ale ten numer brzmi naprawdę bardzo pozytywnie. Bardzo dobrze nakręca na początek weekendu. Pobudza na pewno. Bowska i po prostu Kajtek. 30 metrów kwadratowych w SC2.

0: końca.
1: Po raz kolejny daliście znać, że możecie tego słuchać bez końca. Oskar Cyms kończy ten tydzień z czwóreczką gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Cyms przez całe lato intensywnie koncertował i zdradził w naszym studiu, jaki ma sposób na reset po sezonie.
2: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
1: My teraz możemy łapać reset, bo weekend właśnie się teraz zaczyna 27 minut po 19 w piątek i wchodzimy na podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer do łapania wspólnego romantycznego resetu we dwoje w piątkowy wieczór. Zalia, Tylko kochaj mnie, miejsce trzeciego gorącej polskiej dwudziestki.

Brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Zalia. I to był, słuchajcie, trzeci najczęściej grany kawałek w polskich stacjach radiowych. Zalia naprawdę jest na topie. To według oficjalnej listy Airplay, ale Zalia jest też na miejscu drugim z męskim graniem w hicie Nareszcie. Ta dziewczyna naprawdę robi mega karierę i zdradziła na swoich mediach społecznościowych, że teraz szykuje dla nas nową płytę. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się ukaże. No a my wchodzimy o piętro wyżej. Na miejscu drugim bardzo wakacyjny numer, który podniesie temperaturę, zrobi jeszcze letnią atmosferę. Sylwia Grzeszczak i Mango na drugim.

0: I ciągle są wakacje, ciągle jest lato, można wracać wspomnieniami. Sylwia Grzeszczak na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz będzie dowód na to, że da się zdobyć dwa szczyty jednocześnie. Da się osiągnąć dwa sukcesy. Artur Rojek dzisiaj wydał nową płytę i dzisiaj wskakuje na miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki. Nowy krążek legendy polskiej muzyki nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Brzmi to nie po polsku. Artur zdradził w rozmowie z Antoniną Van Dessel na wczorajszym przedpremierowym odsłuchu tego krążka, że to zdanie kiedyś wypowiedział jego młodszy syn.
1: Kiedy mój młodszy syn to powiedział, miał 4 lata, powiedział to, kiedy byliśmy otoczeni przyrodą, więc prawdopodobnie miał na myśli przelatujące ptaki nad sobą. Tylko o tym myślał. Myślał o perspektywie ptaka. Widział, że coś jest w górze i pomyślał sobie, że też ale fajnie by było, gdybym był w górze.
0: A teraz ten tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem tłumaczy się, żebyśmy po prostu mierzyli wysoko. I on mierzy bardzo wysoko, jest teraz na szczycie. Artur Rojek i Mira Fiori na miejscu pierwszym dzisiejszego notowania waszej listy hitów.

0: wielki dzień dla Artura Rojka. Premiera nowej płyty i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. To był kawałek Mirafiori. Artur Rojek już niebawem rusza w trasę koncertową. W październiku odwiedzi największe polskie miasta. No gorsza informacja jest taka, że niestety wszystkie bilety na wszystkie koncerty są już wyprzedane. Ale jest też dobra informacja, bo w przyszłym roku też będzie trasa koncertowa Artura Rojka. Mirafiori Tour. Start 2 kwietnia w Częstochowie, a potem Artur Rojek odwiedzi Zabrze, Gdynię, Lublin, Szczecin i Bielsko-Białą. A teraz był na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli chcecie posłuchać wywiadu z tym artystą, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a nowe notowanie waszej listy hitów jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
17: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
19: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
20: O, i co mówi?
19: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
20: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
19: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
21: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
24: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
25: I po reklamie.

Sound and Grace i Philip Lato na antenie Radio SK2, a nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki właśnie wylądowało na sk2.pl, także zaglądajcie i głosujcie na wasze ulubione polskie hity, bo to wy tę listę układacie. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. Przypomnę, dzisiaj na szczycie Artur Rojek, który świętuje nie tylko zwycięstwo w waszej liście hitów, ale także premierę nowego krążka. A my gramy dalej, klasyk, Łzy, już teraz w Radio SK2.

0: Sarsa w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, czyli najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. To się właśnie teraz dzieje, za chwilę będzie godzina 20. Razem odpoczywamy po całym tygodniu. Teraz można, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dawajcie znać, jak rozpoczynacie weekend. Nagrywajcie się na naszym Messengerze, a ja wam dobrze zagram.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Tartagamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartag Amesco.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Misie śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
10: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Horbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
11: Tata chce schudnąć.
12: Mama chce mieć więcej energii.
13: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
11: Zróbcie to razem.
12: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
11: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
14: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
15: A cóż to za okazja?
14: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
16: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
21: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już jutro ruszają targi mieszkaniowe w RoExpo, więc jeśli zastanawiacie się nad zakupem mieszkania we Wrocławiu, no to tam można poradzić się ekspertów, tam można też poznać oferty deweloperów, czy no właśnie porozmawiać też z osobami zajmującymi się finansami. Wydarzenie jest darmowe, Tarczyńskie Arena jutro i w niedzielę. Można się też wybrać w dalszym ciągu do Westfield Wrocławii, bo tam co prawda koncert Alfa Rosolera był wczoraj, ale wystawa imersyjna jest do środy.
1: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Dłużej czekać nie trzeba. Weekend się właśnie zaczyna, punktualnie godzina 20, a najlepiej zacząć z polskimi hitami, które grają tylko na antenie Radia SK2, a wydajecie znać, co robicie na rozpoczęcie tego weekendu. Kasia mówi, że właśnie wraca z pracy, a jak wróci do domu, to planuje zacząć oglądać serial Lalka, o którym teraz wszyscy mówią. To wy też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, jak ten weekend u was się zaczyna.
21: 100% polskich hitów. SK2.
1: Tylko pamiętajcie, jak macie w planach oglądać jakiś serial, to poczekajcie, aż druga połówka wróci z pracy, bo oglądanie serialu samemu jest jak zdrada. Punktualnie 20, Łukasz Duńczyk, cześć!

0: wrócił plac.
1: Piękna kołysanka, 13 po 20. Wiktoria Kida w Radiu SK2. Może ktoś teraz dziecko usypia? To może ja takim przyciszonym głosem będę mówił? Chociaż u Tomka to teraz nie ma ciszy. Właśnie daje znać na Messengerze SK2, że włączył odkurzacz i zaczyna sprzątać, bo go żona do ogarniania domu namówiła. Ale z SK2 jakoś pójdzie, będziemy wam dodawać sił. A jak u was ten weekend się zaczyna, cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. I słuchajcie, w sumie to teraz lepiej posprzątać, żeby jutro mieć popołudnie wolne, bo przypominam, jutro o godzinie 15 kibicujemy polskim siatkarzom, którzy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. A teraz motywacyjna doda na antenie SK2. Dota sił. Czekam na głosówki na Messengerze SK2. Jak ten weekend się u was zaczyna? Co robicie z SK2 na uszach?

0: Natalia Nykiel w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a eksperci od pogody już wiedzą, jaka będzie pogoda w święta Bożego Narodzenia. Podobno nad biegunem północnym utworzył się wir polarny, a to oznacza, że w grudzień będzie ciepły i raczej szansa na białe święta jest niewielka. Poza tym skąd synoptycy wiedzą przecież jeszcze tyle czasu? Oni często nie potrafią określić, jaka pogoda będzie w najbliższy weekend, więc to się jeszcze pewnie 3 razy może zmienić. A poza tym, jak nie będzie śniegu, to też jest dobra informacja. Jak goście do nas w święta przyjdą, to przynajmniej błota nie naniosą, prawda? A poza tym w ostatnich latach rzadko się zdarzały białe święta. Już nawet święty Mikołaj się nauczył lądować bez śniegu.
1: SK2. Przez kolejne grudnie, maje.

0: serce.
1: Mroczny klimat miasta słychać w tym numerze. Messner w Radiu SK2, kawałek dobry do wieczornej jazdy samochodem. Słuchajcie, chyba jesteśmy troszkę zdenerwowani. Tak wyszło z najnowszych badań. Uwaga, co trzeci Polak ma nadciśnienie. Słuchajcie, nie możemy tego tak zostawić. Trzeba zacząć działać. Mam kilka prostych sposobów, które to ciśnienie zredukują. Więc umówmy się tak, że w najbliższy weekend nie używamy hasła sprzątanie, zakupy. No i rodzice nie logują się do dziennika elektronicznego swojego dziecka w szkole. No i oczywiście dajemy głośniej SK2, żeby ciśnienie opadło. Za chwilę Dawid Podsiadło.
2: SK2. Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
3: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
9: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
10: Dobry agent 006. Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek w Radiu SK2. Polskie hity to jest talizman, który przynosi dobry humor i rozluźnienie na dobry początek weekendu. Za chwilę będzie godzina 21, a my za chwilę gramy dalej. Mamy playlistę najlepszą na rozpoczęcie weekendu i do samochodu, i do kuchni. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Reklama.
2: A?
1: Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
2: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
3: Dobry agent 006. Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Krzysiek Staszkiewicz. Czas na inaugurację sezonu Basket Ligi Kobiet. Na start najlepsze drużyny zmierzą się w Superpucharze Polski. KGHM Ślęza Arenie wstaną naprzeciwko siebie mistrzynie Polski UMCS AZS Lublin ze zdobywczyniami Pucharu Polski Ślęzą Wrocław. Aleksandra Mielnicka, obwodowa Ślęzy, nie boi się wyzwania.
11: Zawsze to są jakieś takie inne emocje i inne podejście do meczu. W sumie no, na wszystko musimy być przygotowane.
10: Superpuchar Polski startuje jutro o 18 w KGHM Ślęza Arenie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Magazyn lokalny.
1: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj gościem Radia SK jest pan Marcin Sielowski, organizator 20 targów mieszkaniowych we Wrocławiu. Odbędą się one 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arena Wrocław. Poprzednia edycja, sprawdziłam, przyciągnęła mnóstwo odwiedzających i mnóstwo wystawców. Była rekordowa. Czy pobijecie w tym roku rekord?
2: Wszystko się zgadza, pani Kasiu. Wydaje mi się, że już pobiliśmy rekord, jeśli chodzi o ilość wystawców. Co będzie, jeśli chodzi o osoby odwiedzające, zobaczymy prawdopodobnie w niedzielę, tak? Mm-hmm. Na zakończenie imprezy.
1: Dla kogo będą te targi jubileuszowe? Właśnie kto może przyjść?
2: Targi to bardzo fajna impreza dla osób szukających informacji na temat mieszkania. Wszystko w jednym miejscu, o jednym czasie. Kilkudziesięciu wystawców, kilkadziesiąt różnych inwestycji we Wrocławiu i w okolicach. Jak ja sobie kiedyś szacowałem, to jest kilka tysięcy ofert mieszkaniowych z Wrocławia i okolic. W jednym miejscu, w jednym czasie można przyjść, porównać te oferty, porozmawiać z ekspertami, jak sfinansować taki zakup, a później też dowiedzieć się, w jaki mądry sposób takie mieszkanie bądź dom przygotować do zamieszkania, czyli jak go wyposażyć, jak go umeblować i tak dalej.
1: Architektura wnętrza też.
2: Architektura wnętrz, firmy budujące, wykańczające mieszkania pod klucz kompleksowo, więc temat mieszkania wcale nie jest taki straszny, jak się komuś wydaje. Wystarczy po prostu zbudować sobie wiedzę na ten temat, a na targach można to zrobić, bo oprócz tego, że mamy wystawców, mamy też bardzo ciekawe wykłady.
1: Właśnie, ale zanim do tego dojdziemy, to jaki jest teraz klient? Czego szuka? Mieszkania, domu? No oczywiście w zależności od zasobności portfela, prawda?
2: Dokładnie, i od potrzeb życiowych. Ja myślę, że ten rynek się bardzo ustabilizował. Były takie momenty 5, 10, 15 lat wstecz, kiedy wchodziły programy i były takie wielkie piki, jeśli chodzi o sprzedaż i ilość budowanych inwestycji. Myślę, że obecnie jesteśmy na etapie takiego konstans, tak? Czyli deweloperzy nadal budują, nadal sprzedają, a kupujący kupują, bo taka jest potrzeba. Cały czas i wciąż brakuje mieszkań, nie tylko w Polsce, ale we Wrocławiu. Wrocław jest bardzo dynamicznie rozwijającym się miastem. Przyjeżdżają nowi obywatele, tak? Czy mamy bardzo dużo Ukraińców. Wrocław będzie się rozbudowywał tak dynamicznie jak do tej pory przez najbliższe lata, tego jestem pewny, więc będzie przybywało obywateli, będzie też przybywało mieszkań.
1: A jakie to są mieszkania duże, małe? To są... Jak to wygląda proporcjonalnie albo procentowo na przykład?
2: Ja myślę, że rynek jest bardzo pełny, jest bardzo przekrojowy w tym momencie. Od podstawowych, malutkich mieszkań, czasami kawalerek, poprzez apartamenty w drapaczach chmur. Rozbudowała też się oferta niskiej zabudowy w granicach miasta i poza miastem. Mam tu na myśli szeregowce, bliźniaki i domy wolnostojące. Bardzo duża ilość osób wyprowadza się z tego przysłowiowego 11 piętra na Kozanowie i szukają ciszy i spokoju poza miastem.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda rynek wtórny, bo on też we Wrocławiu istnieje.
2: Bardzo dobrze wygląda.
1: I też jest na targach? Czy...
2: Tak, oczywiście. Są biura nieruchomości, które przedstawiają takie oferty. W okresie tej stabilizacji właśnie rynek wtórny bardzo dynamicznie się wyprzedaje, tak? Bo w momencie, kiedy deweloper ze względu na różnego rodzaju koszty, inflację, różne inne tam rzeczy, trzyma cenę, nawet ta cena z roku na rok jest podnoszona, natomiast na rynku wtórnym ta zasada nie obowiązuje. Jeśli Kowalski potrzebuje sprzedać mieszkanie, może je nawet sprzedać poniżej jego wartości, bo ma taką potrzebę, tak? Nie wiem, potrzebuje zmienić miejsce zamieszkania albo potrzebuje kupić sobie dom, wtedy nie będzie czekał miesiącami, a czasami latami, tak jak może sobie pozwolić deweloper, tylko po prostu liczy na szybką transakcję. No pamiętajmy też o naszych gościach za wschodniej granicy, o Ukraińcach, którzy czyszczą też ten rynek wtórny.
1: Czyli tutaj...
2: Dla nich ten standard czasami nie jest aż taki ważny jak cena, więc bardzo dynamicznie na pewno takie oferty będą u nas na targach mieszkaniowych w Wrocławiu.
1: To teraz wracając do targów. Panie Marcinie, chcę kupić mieszkanie we Wrocławiu. Zastanawiam się nad kilkoma lokalizacjami. Będzie to na pewno kredyt. I jak mnie poprowadzicie na tych targach?
2: Ja myślę, że najważniejsze to jest to, żeby sobie uświadomić, że zakup mieszkania to nie jest zakup roweru czy samochodu, tak? Do takiej decyzji, do takiej transakcji się przygotować.
1: Jak to wygląda właśnie?
2: Sprawdzić swoją zdolność kredytową, sprawdzić, na ile nas stać, nie tylko w jednym banku, w którym trzymamy rachunek od 20 lat, ale otworzyć się też na inne banki, które prawdopodobnie okażą się o wiele bardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o oprocentowanie.
1: Czy ja mam to sprawdzić przed targami, czy mogę się
2: sprawdzić
1: tego...
2: Sprawdzi to pani na targach.
1: No właśnie.
2: Naszym patronem finansowym jest Expander, firma, która w swojej ofercie ma kilkadziesiąt w tym momencie różnych banków. Kilkanaście to na pewno, nie mam dokładnie takich informacji. I oni po pierwsze sprawdzą tą zdolność, zaproponują kilka możliwości finansowania. Jeśli są jakieś problemy, nie wiem, problem z BIK-iem, jakieś zaległości, jeśli chodzi o płatności raty, pomogą takie sprawy wyprostować po to, żeby podejść do tego kredytu jak gdyby z czystą kartą i dostać jak najlepsze warunki i wykorzystać go w 100%. Jeśli wiemy, na ile nas stać, no to wtedy wiadomo, że wchodzimy sobie na salę główną wystawową, mamy kilkudziesięciu deweloperów i w zależności od tego, czy szukamy mieszkania, czy stać nas na coś większego, a może już po prostu chcemy też kawałek ogrodu, to wtedy odwiedzamy poszczególnych deweloperów. Mamy specjalny przewodnik targowy, gdzie są zaznaczone firmy, które mniej więcej budują domy, które oferują mieszkania, a które apartamenty na 20 piętrze, na przykład z widokiem na Wrocław.
1: Która część we Wrocławiu jest teraz najbardziej atrakcyjna do zamieszkania?
2: Wrocław jest bardzo mocno już zabudowany, tak to można określić. Każdy, kto zna to miasto od lat, widzi, co się dzieje. Do tej pory Krzyki, południe Wrocławia, to było najciekawsze miejsce do życia. Tam były najdroższe i najlepsze inwestycje. Natomiast tam
1: się... Polno i Biskupi?
2: Również, no ale to już jest jeszcze poziom wyżej, można powiedzieć. Bardzo fajne właśnie inwestycje są na Biskupinie w tym momencie. Wejdźcie w internet, przyjdźcie na targi.
1: A ile tam trzeba mieć pieniędzy?
2: Worek. I to bardzo duże, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że tam że te nieruchomości to naprawdę są topki, to jest premium, więc z widokiem na Odrę też wyjątkowe pieniądze.
1: Właśnie Krzyki, Sempolno, Biskupin, a coś jeszcze? Takie
2: ale to, właśnie tam się już powoli te grunty, brzydko mówiąc, pokończyły. Widzimy dużą ekspansję, jeśli chodzi o nowe inwestycje na zachód Wrocławia, tutaj w kierunku właśnie naszego stadionu, na którym będą targi organizowane. Tam jest takie New City, ja to nazywam, tam się pobudowały szpitale, tak? Tam mamy coraz lepszą komunikację, tam się uwolniły fajne grunty.
1: Czyli to zabezpieczenie infrastruktury, dojazdów i tak dalej,
2: to jest bardzo ważne. To jest takie miejsce, które coraz bardziej będzie się Wrocław w tamtą stronę rozbudowywał. Mamy też niedocenioną północ Wrocławia, Lipa Piotrowska, proszę zwrócić uwagę, co tam się na przestrzeni ostatnich lat
1: rozbudowała się.
2: Wydarzyło. Tam praktycznie każdy jeden deweloper ma inwestycje. A idąc dalej na północ, no też mamy inne miejscowości, ja to nazywam satelitarne, pod tytułem, nie wiem, Trzebnica, Oleśnica, Oława.
1: Właśnie, tutaj wygląda sytuacja?
2: Bardzo ciekawie, bo wykupując sobie mieszkanie, bądź jakąśkolwiek inną inwestycję
1: w takich
2: miejscowościach satelitarnych, no zyskujemy pełną infrastrukturę, zyskujemy ciszę małego miasteczka, no i też zdecydowany plus, że tam się generalnie jeździ bez korku.
1: No właśnie, komunikacja, nawet jest komunikacja kolejowa, te park and ride, tak? Można zostawić samochód i bardzo szybko przyjechać.
2: No jak już tak zaczęliśmy mówić o północy, o rejonach Trzebnicy, Milicza, bardzo dogodne połączenie, jeśli chodzi o drogę ekspresową S5.
1: No Milicz jest dalej, też jest dalej. Atrakcyjny, Sułów, tam jest też bardzo cicho.
2: No są ludzie, którzy szukają właśnie tej zieleni, tej ciszy i tam jest bardzo dużo działek, tam też są
1: Ale to jest niska zabudowa, tak? Jakaś szeregowa?
2: Ale są też bloki i w Trzebnicy bezpośrednio i w Miliczu nawet mamy dwóch deweloperów, którzy mają tam inwestycje. I proszę przyjść, sprawdzić, jak to wygląda. Cenowo zdecydowanie...
1: Mniej niż we Wrocławiu?
2: No, oczywiście,
1: ile?
2: Tak.
1: Ja myślę, że mieszkanie ile w Trzebnicy na przykład?
2: Nie znam tych cenników, nie mam ich w palcu, ale myślę, że tam się cena za metr kręci w okolicach 10 tysięcy złotych, plus minus.
1: To jest różnica.
2: To jest różnica dość spora, nie? Więc w zależności od tego, co to jest za mieszkanko, mniejsze, większe. No i też chciałbym wspomnieć, że na naszych targach mieszkaniowych będzie bardzo dużo firm, które świadczy usługi budowy domu pod klucz na działkach inwestora, czyli na działkach Kowalskiego.
1: Jak to wygląda?
2: Ten proces został mega zautomatyzowany. Są firmy, które potrafią wybudować dom w stanie deweloperskim w 9 tygodni, a nawet szybciej. Więc to są technologie szkieletowe, to są technologie płyty keramzytowej. Mamy też firmy, które budują w technologii tradycyjnej, czyli to są tradycyjnie murowane ściany i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy, kto ma kawałek fajnego gruntu i myśli o tym, że chce wybudować dom, proszę przyjść na targi. Są firmy, które zrealizowały takich inwestycji setki. No i są wiarygodne, tak najbardziej.
1: Czyli tutaj pan mówił o inwestorach, czyli inwestorzy na targach też znajdą coś dla siebie, nie tylko...
2: Tak, to jest kolejna grupa osób, do których kierujemy nasze targi. Wiemy doskonale, że są ludzie, którzy mają tak duże środki, że muszą je lokować...
1: Chcecie im pomóc.
2: Na trudne czasy. No i jednym słowem mówiąc, nieruchomości zawsze były dobrą opcją. I mamy bardzo ciekawą ofertę dla inwestorów, jeśli chodzi o Wrocław, okolice, o Polskę, bo też mamy inwestycje z nadmorza, z nadbałtyku, ale też od kilku sezonów coraz częściej i coraz mocniej pokazuje się u nas Hiszpania, okolice Alicante, Murcji.
1: No właśnie.
2: Będziemy mieli też teraz dewelopera i biuro nieruchomości z Włoch, z Sycylii. Będziemy też mieli dewelopera z Cypru, więc...
1: Czyli jak ktoś ma ochotę kupić sobie jakiś apartament i wypoczywać i wynajmować go...
2: Ja powiem pani taką anegdotę. Kiedyś rozmawiałem z panem, który na moje pytanie, co go skłoniło, żeby akurat zainteresować się tą Hiszpanią, on powiedział, wie pan co, mam już 5 mieszkań we Wrocławiu. Może czas na Hiszpanię, będę sobie spędzał zimą miło czas. Więc dla osób, którzy uwielbiają słońce, uwielbiają tamte rejony i też mogą sobie pozwolić na to, myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Też wynajmują te mieszkania, bo mam taką znajomą, która na Teneryfie ma, ale to już dawniej, bo teraz jest już dużo drożej, żeby kupić tam jakiś apartament.
2: No wiadomo, wyspy są bardzo drogie. Natomiast tutaj kontynentalna Hiszpania, mam na myśli właśnie w okolicy szczególnie Alicante, Murcji, tam jest tak dużo inwestycji i w związku z tym przy dużej konkurencji deweloperzy te ceny mają rozsądne. Może się okazać, że taki apartament wyjdzie nawet taniej niż we Wrocławiu.
1: To jeszcze trzeba tam pracę znaleźć, żeby zamieszkać. Eksperci będą, mówił pan.
2: Każdej maści, można powiedzieć.
1: Na przykład?
2: Na pewno ci od kredytów. Będą też banki, duże, potężne polskie banki z własną ofertą taką bez pośredników, ale polecam ekspertów od kredytów, polecam ekspertów.
1: To jakieś wykłady będą z nimi? Czy...
2: Od czytania umów na przykład deweloperskich, eksperci, od odbierania mieszkań, bo wie pani...
1: Właśnie, odbiory też są bardzo ważne. Dużo
2: kupujemy samochód i może mieć 10 lat, a skaczemy dookoła niego z miernikiem lakieru i robimy wszystko, żeby to auto było w jak najlepszym stanie, natomiast często kupując mieszkanie od dewelopera po prostu je bierzemy. Okazuje się, że warto wydać kilkaset złotych po to, żeby sprawdzić, w jakim ona jest stanie. Okazuje się, że...
1: Też są mierniki, które
2: sprawdza się jakość wykonania ścian. Przede wszystkim liczy się metraż, czy faktycznie płacimy za to, czy mamy 70 metrów, czy może mamy 68, tak? Ale często słyszy się o tym, że nie wiem, że stolarka okienna jest porysowana, że się nie domyka, że nie działa, że elementy na przykład opierzenia na tarasach albo na balkonach są źle wykonane.
1: Będzie.
2: Coś może przeciekać, coś może pękać.
1: I my tego nie wiemy.
2: My tego nie widzimy, bo się na tym nie znamy. Natomiast ktoś, kto skończył politechnikę, nie ma doświadczenia i jest ekspertem, to on po prostu przyjdzie, tak jak powiedziałem, sporządzi raport odebrania takiego mieszkania z taką tabelą, z taką listą. Fajnie byłoby się zwrócić od razu do dewelopera, żeby usunął te usterki, bo się okazuje, że nagle po zakupie, jak odbierzemy te mieszkanie, może się okazać, że to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych dodatkowych kosztów, które musimy ponieść, żeby te mieszkanie...
1: Straszne to.
2: Pani, no...
1: Takie są realia, tak?
2: Powiem pani tak, deweloperzy obecnie i tak świadczą bardzo wysoką jakość, jeśli chodzi o budowę.
1: Na koniec, jaką radę dałby pan osobie, która właśnie zaczyna szukać mieszkania we Wrocławiu? Od czego powinna zacząć, jak przyjdzie na targi, które przypomnijmy 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arena, 20 edycja targów mieszkaniowych.
2: Wstęp wolny. Myślę, że przede wszystkim chłodna głowa. Nie podpalajmy się. To jest duży wydatek, poważna sprawa. Zbudujcie wiedzę. Przyjdźcie na targi. Posłuchajcie, co mają eksperci do powiedzenia. Wysłuchajcie naszych wykładów. Porównajcie ofertę jednego, trzeciego, piątego, dziesiątego dewelopera. Może się okazać w czasie wizyty na naszej imprezie, że chcieliście kupić dwupokojowe mieszkanie, a kupicie segment pod Wrocławiem, bo różnica w cenie jest nie za duża, metrażu jest znacznie więcej, no i jeszcze ta zieleń, o której cały czas wspominamy. Obecnie mamy taką sytuację, że nie trzeba się śpieszyć, sprawdzać różne możliwości po to, żeby podjąć naprawdę przemyślaną decyzję, bo to nie są małe pieniądze. i to najczęściej jest zobowiązanie na grube lata.
1: Bardzo dziękujemy. Gościem Radia SK był pan Marcin Sielowski, organizator targów mieszkaniowych we Wrocławiu 20. edycji.
2: Zapraszamy.
1: Wstęp wolny.
0: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest kolejna odsłona magazynu reporterów Eski 2 Wrocław i zapraszam na rozmowę z wojewodą Anną Żabską.
1: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj gościem Radia SK jest wojewoda dolnośląska, pani Anna Żabska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: 13, 14, 15 września 2024 roku nawiedziła powódź Dolny Śląsk. Teraz będziemy mieć drugą rocznicę, ale przy okazji też prawie już są dwa lata pani na stanowisku wojewody dolnośląskiej i objęła pani ten urząd w bardzo trudnym momencie, akurat po powodzi, po odwołaniu wojewody Awiżenia. Mamy też raport Najwyższej Izby Kontroli tej powodzi. Ja tylko tutaj przypomnę, że najbardziej ucierpiały strony śląskie: Lądek, Zdrój, Bystrzyca, Kłodzka, Kłodzko oraz miejscowości w Dolinie Bobru. 5 ofiar na Dolnym Śląsku, uszkodzonych mnóstwo budynków, szkoły, przedszkola, żłobki, drogi, mosty i tak dalej. Pani wojewodo, dużo też zarzutów dotyczących działalności, braku alarmu, braku odpowiedniego zarządzania kryzysowego dla byłego wojewody. Co pani się udało teraz zrobić przez ten czas?
4: Dużo pytań, więc może skoncentrując się od końca. W kontekście tego raportu NIK-u, który faktycznie kontrolował te działania za poprzedniego wojewody w trakcie powodzi, to też, żeby państwo, słuchaczki, słuchacze radia mieli obraz, to jakby w każdej sytuacji kryzysowej zawsze ważna jest kwestia czasu, podejmowania szybkich decyzji. I tutaj te wszystkie wnioski, które pojawiły się w raporcie NIK-u dotyczące, czy też przekazywania informacji do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy też kwestii dotyczących samej struktury organizacji w Urzędzie, Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Te wszystkie zalecenia, te wszystkie uwagi zostały wdrożone w Urzędzie Wojewódzkim. Co więcej, my tak naprawdę, ja uważam razem ze swoimi współpracownikami, że najważniejsze jest cały czas ćwiczyć, dlatego że każda sytuacja kryzysowa jest inna i wymaga innych podejmowania innych działań. Stąd też na przykład organizacja dużych wojewódzkich ćwiczeń OLEK, które zorganizowaliśmy na terenie całego województwa dolnośląskiego, ćwicząc ze służbami, ćwicząc z organizacjami pozarządowymi, bo tylko w takich sytuacjach możemy doskonalić nasze procedury, doskonalić też pracę pracowników, bo pamiętajmy, że zarządzanie kryzysowe, tak naprawdę główna oś pracy wojewody, ale też służb tutaj dolnośląskich, to jest właśnie praca pod dużą presją czasu, ale także ogromny stres. I to jest to, na co musimy doskonalić. Musimy budować naszą odporność, mówię tutaj także jako województwo. A odporność, czyli wiedzieć, co mamy robić, w jakiej sytuacji i jak ze sobą dobrze współpracować, żeby te działania zarządzania kryzysowego przebiegały w sposób jasny, czytelny, konkretny. Bo pamiętajmy, że to nie tylko samorząd wojewódzki, to także współpraca z lokalnymi samorządami, bo też w tym raporcie zostało wskazane, że tak naprawdę cały system w jakiś sposób wymaga poprawy i stąd też nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, która była przygotowywana też na kanwie tych doświadczeń z powodzi na Dolnym Śląsku z 2024 roku. Więc jeśli miałabym odpowiedzieć, czy jesteśmy lepiej przygotowani teraz, na pewno tak, dlatego że po pierwsze mamy ściślejszą kwestię samych przepisów prawa, całej struktury, ale co ważniejsze, także konkretne środki nie tylko dla Urzędu Wojewódzkiego, ale przede wszystkim dla lokalnych samorządów, bo tu wymaga wzmocnienia tego na każdym poziomie, i lokalnym, i powiatowym, i wojewódzkim, ale także i centralnym.
1: To ja dopytam pani wojewodo, mówiła pani o ćwiczeniach, czy są tam już miejsca do ewakuacji? Ćwiczone są też sygnały, z którymi ludzie mają jednak problem.
4: Dlatego też chciałabym, żeby wszystkie słuchaczki i słuchacze mieli jeden wniosek po tej naszej rozmowie, że warto i cały czas warto szkolić się, czerpać wiedzę na temat tych kwestii dotyczących ochrony ludności. Co organizowane są bezpłatne wydarzenia przez lokalną społeczność, przez miasta. Przy każdych piknikach, festynach jest taki namiot, który ma taką nazwę Ochrona Ludności, Obrona Cywilna, i tam, gdzie możemy porozmawiać ze strażakami, czy też ochotnikami straży pożarnej, zapytajmy, jeśli mamy jakieś wątpliwości, dlatego że to jest służba, która jest fundamentalna fundamentem całego systemu ochrony ludności. I tak naprawdę to, ten cały system będzie funkcjonował, jak my jako mieszkanki i mieszkańcy będziemy wiedzieć dokładnie, co mamy zrobić, gdzie mamy szukać pomocy. I tu odpowiadając na choćby miejsce, gdzie powinniśmy się ukryć. Jak rozpoznać alarm? Pamiętajmy, że mamy tylko dwa rodzaje alarmu. Jest sygnał alarmowy modulowany, który informuje nas o zagrożeniu, i ten sygnał, który jest odwołaniem, czyli to jest jedno jakby sygnał w jednym tonie, on odwołuje wtedy zagrożenie. Ale tam, gdzie możemy się ukryć, to jest aplikacja, która dzisiaj jest codziennie aktualizowana, czyli gdzie się ukryć, to jest aplikacja, która powstała centralnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ona jest uaktualniana przez Państwową Straż Pożarną. Tak naprawdę każdego dnia dochodzą nowe punkty, bo dzisiaj mamy tam nie tylko schrony, miejsca ukrycia, ale także miejsca doraźnego schronienia. Są tam także garaże, czy miejsca, czy przejścia podziemne, dlatego że one także pełnią funkcje ochronne.
1: Przypominamy, gdzie się ukryć.pl i aplikacja, i strona, jakby ktoś nie miał aplikacji ściągniętej. A awarie dotyczące komunikacji, tak? Bo to nie było internetu, nie było informacji. Czy rola mediów tradycyjnych, takie jak są te, też nie powinna być uwzględniona? Wszystkie komunikaty przekazujemy. Przeżyłam trzecią powódź, pani wojewodo.
4: Ale to bardzo słuszne pytanie i kwestia zaangażowania mediów jest tutaj kluczowa, dlatego że dzisiaj nie tylko nawet mamy problem, czy też wyzwanie w zakresie łączności przekazywania komunikatów, ale ogromnym problemem jest dzisiaj dezinformacja.
1: Właśnie.
4: Jest aplikacja, która także jest aplikacją centralną, mamy regionalny system ostrzegania, RSO, ją można pobrać, ona jest bezpłatna, tam także sprawdzimy prawdziwe, zweryfikowane informacje. Dzisiaj to, co dla mnie jest niepokojące, to mamy sygnały takie, że jak mieszkańcy na ścianie wschodniej, którzy otrzymują dzisiaj komunikaty, choćby o zagrożeniu z powietrza, mówią, że już się na to uodpornili. I to jest niestety,
1: tak
4: jest niestety niepokojące.
1: Tak samo alerty RCB o burzach, które też już uodparniają ludzi.
4: Ale pamiętajmy, że dzisiaj te zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. Mamy dzisiaj bardzo gwałtowne albo burze, ulewy, które bardzo często przeradzają się w tak zwane powodzie błyskawiczne.
1: Tak.
4: I oczywiście mieszkańcy mogą powiedzieć, no ale była informacja o burze, a nic się takiego nie stało. Dobrze, u nas może się nic takiego nie stało, ale powiedzmy kilometr dalej, czy też kilkaset metrów dalej, ta burza, która tam miała swoje epicentrum, dokonała wielu szkód. I ci mieszkańcy mieliby pretensje, gdyby takiego ostrzeżenia nie otrzymali. Tu bardziej kwestia jest tego, żebyśmy traktowali też współpracowani ze służbami i traktowali te ostrzeżenia jako właśnie ostrzeżenie, żebyśmy się po prostu na to przygotowali.
1: To teraz wracając do odbudowy po tej powodzi, czy odbudowujemy teraz mądrze, bezpieczniej?
4: Tak jak powiedział pan premier, w momencie, kiedy najpierw oczywiście po powodzi z 2024 roku było ogromne sprzątanie po tej powodzi, bo tak jak pani redaktor sama powiedziała, to była jedna z najtragiczniejszych powodzi w naszym województwie. Ogromne spustoszenia, ogromne zniszczenia. Też skala pomocy, która trafiła na Dolny Śląsk, bo przypomnę, to jest 11 miliardów złotych, które rząd uruchomił w różnych 30 tak naprawdę narzędziach, 30 różnych programach. I tu, jeśli chodzi o nasze podwórko, czyli Dolny Śląsk. Ta odbudowa trwa, aczkolwiek są miejsca, gdzie już, znaczy w większości miejsc już widzimy bardzo dużą poprawę.
1: Gdzie?
4: Ale są takie miejsca jak choćby Stronie Śląskie, jak choćby Bardo, jak choćby powiat Kłodzki, gdzie widzimy już namacalnie te zmiany, bo tak jak niedawno otwieraliśmy most na Kościuszki, który był takim symbolem zniszczeń, bo przecież on został, konstrukcja z niego została naruszona, a to jest centralne miejsce w samym Kłodzku, czy też ulica Nadbrzeżna w Stroniu. Te zdjęcia w Stronie przecież zostało praktycznie zniszczone przez tą ogromną wodę. Dzisiaj i sama ulica Nadbrzeżna, jak i boisko, które zostało także odbudowane, a co ważne, właśnie w kontekście tej mądrości odbudowy, ta odbudowa jest z plusem, to znaczy sama płyta została podniesiona właśnie, żeby jakby uzabezpieczyć ten obiekt przed wyższą wodą, która mogłaby nadejść. Również sam zbiornik, czy też tama w samym Stroniu będzie właśnie odbudowywana. Dokumentacja projektowa jest już tworzona, Wody Polskie taki przetarg rozstrzygnęły, podpisały
1: umowę. Tam są trzy warianty podobno.
4: Tam już został trzy wariant, trzeci wybrany i on będzie realizowany. Ta tama zostanie zdemontowana, zostanie wybudowany zupełnie nowy obiekt hydrotechniczny. Kiedy? Więc po dokumentacji technicznej, która jest przygotowywana, będziemy wtedy mogli wiedzieć, jaki będzie etap przygotowania już samej inwestycji. Niedługo będziemy mieć takie duże spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, zorganizowane także z Bankiem Światowym, bo tu ważne jest to, że plan realizacji tych programów ryzyk powodziowych dla tych terenów dzisiaj Wody Polskie szacują na 10 miliardów złotych, czyli prawie tyle, ile dzisiaj już trafiło na tereny te, które zostały zniszczone przez powódź.
1: A Zapora w Mietkowie, tutaj, która chroni
4: Wrocław? To też jest w ramach działań, które Wody Polskie podejmują. Mają kilkaset tak naprawdę zadań, które jest realizowane. Czy są na etapie już realizacji, czy też zakończone, ale także w fazie projektowania i przygotowania, bo pamiętajmy, że te bardziej projekty, które wymagają przygotowania i uzyskania wszystkich pozwoleń i też dosyć skomplikowanej procedury samego projektowania, one wymagają dłuższego czasu, a też bardzo często także wymagają konkretnego montażu finansowego i nad tym także rząd pracuje w porozumieniu choćby właśnie z Bankiem Światowym. Ale to z Mietkowem, z tego co wiem, to Wody Polskie takie działania już podejmują.
1: Mówiła Pani o pieniądzach, no to nie sposób nie zahaczyć o temat afery dotyczącej KAR-u. Za to odpowiada samorząd, tak? Ale czy myśli Pani, że te mechanizmy kontroli pieniędzy są wystarczające, wypłaty dla powodzian właśnie?
4: Te sprawy muszą być absolutnie wyjaśnione, a winni, jeśli tacy są, powinni ponieść bardzo surową i przykładną karę.
1: Pan premier obiecał gorącym żelazem.
4: Dokładnie tak. I to się dzieje. Dzisiaj już wiemy, że te osoby, które są w to zamieszane, są w areszcie. Mhm. Część z nich ma areszt tymczasowy. Ja uważam i zgadzam się tutaj ze wszystkimi służbami, bo kontrole swoje przeprowadzała i CBA, Ministerstwo Rozwoju. Mhm. Wszyscy tak naprawdę swoje działania kontrolne z różnym skutkiem, to też trzeba jasno zaznaczyć, ale na końcu jednak państwo zadziałało, dlatego że te osoby dzisiaj są aresztowane i to z tego co wiemy jeszcze nie jest koniec wszystkich działań.
1: Tak, słyszeliśmy.
4: Więc co najważniejsze, to musi być wyjaśnione. Wszyscy powinni, ci, którzy zawinili, być pociągnięci do odpowiedzialności i to się dzieje. My jako ja mogę wypowiadać się jako Urząd Wojewódzki, bo my także bardzo wiele środków przekazujemy do samorządów. Choćby w tym roku, w 2026 roku, ponad 386 milionów złotych trafia do samorządów dolnośląskich na odbudowę infrastruktury po powodzi. Ale u nas ta kwestia oceny wniosków, które dostają dofinansowanie, jest oparta o bardzo rzetelną pracę komisji, niezależnej komisji, która sprawdza i dokumentuje każdy fakt zniszczeń po powodzi. Czasami to powoduje frustrację po stronie samorządów,
1: bo wydłuża
4: to procedurę, ale mamy do czynienia z pieniędzmi publicznymi i tutaj troszczymy się o to, by każda złotówka została wydatkowana w sposób transparentny, uczciwy, no i przede wszystkim celowy.
1: Właśnie, nie wszyscy sobie zdają sprawę, Pani już tutaj powiedziała, że jest Pani przedstawicielem rządu w terenie, to jest zarządzanie kryzysowe, kontrola samorządu, tak, czy działa zgodnie z prawem, nadzór nad administracją, kuratorium oświaty, inspektorat sanitarny.
4: Państwa Straż Pożarna, ale też wydawanie decyzji, ważnych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowych, bardzo dużo działań, dokładnie
1: jak
4: tak.
1: Jak Pani sobie daje radę, nie chcę mówić, że jako kobieta, ale jak Pani sobie daje radę, jak Pani się regeneruje, bo Pani jest codziennie wszędzie, jedzie Pani też na rocznicę powodzi. Czym? Sportem, hobbym jakimś?
4: To zadanie, które pan premier mi wtedy przedstawił, czyli skuteczne działanie w odbudowie po powodzi, przyspieszenie tych procesów, naprawienie wiele działań także w samym Urzędzie Wojewódzkim, przyspieszenie wielu procedur, które się toczą w naszej sprawie, a dotyczą tak naprawdę rozwoju naszego województwa. To głównie dzisiaj zaprząta moją głowę. Mam wspaniałych współpracowników i mamy też ogromną satysfakcję z tego, jak widzimy, ile rzeczy udało nam się wspólnie stanie zrealizować, jak to zmienia nasze otoczenie, nasz region, bo temu się koncentrujemy dzisiaj. I
1: czyli
4: tak naprawdę
1: praca zespołowa z koszykówki na koniec?
4: I z koszykówki, bo tak, sport to moja miłość i koszykówka jest jedną z nich, ale także indywidualne, bo też squash, na to niestety nie mam dzisiaj czasu, ale pewnie przyjdzie taki moment, że będę mogła powrócić. Dzisiaj to mi zostaje kibicowanie drużynom dolnośląskim podczas rozgrywek.
1: Proszę
4: no wszyscy
1: mówić.
4: Wiedzą doskonale, że no ja jestem tak, jako też inicjatorka klubu Zamek Książ Górnik Wałbrzych.
1: Jak sobie radzą?
4: Za chwilę rozpoczynamy nowy sezon, więc trzymam tutaj kciuki za nasze dolnośląskie drużyny. No i przede wszystkim za Górnik Wałbrzych.
1: Bardzo dziękujemy za wizytę. Również trzymamy kciuki, życzymy wszystkiego dobrego, odporności i obywateli, i dla pani, i znalezienia czasu na koszykówkę.
4: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz po raz kolejny w Eskowym studiu. Tym razem trochę sportowo będzie. Dawno się nie widzieliśmy. Sezon jeden się skończył, ale kolejny już przed nami. Już niedługo zacznie się Basketliga Kobiet, a na inaugurację tej ligi Super Puchar Polski, który już w najbliższą sobotę w KGHM Ślęza Arenie. No i rozgrywany będzie między Ślęzą Wrocław a AZS-em UMCS-em Lublin. No i dzisiaj rozmawiamy oczywiście z przedstawicielami Ślęzy Wrocław, bo w końcu stąd jesteśmy. W moim studiu obwodowa Ślęzy Aleksandra Mielnicka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry wszystkim.
3: I razem z nią wsparcie menadżer drużyny, jeśli dobrze, menadżer działu marketingu dokładnie mówiąc, Michał Rygiel. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: No właśnie, przerwa za wami, sparingi też już za wami. Jak spędziłaś tą przerwę między końcem sezonu poprzedniego a początkiem tego?
5: W tym roku było bardzo intensywnie. Odwiedziłam kilka super miejsc, m.in. Berlin, Praga. Spędziłam dużo czasu ze znajomymi, z rodziną. Super wakacje i no już później czekałam w sumie na rozpoczęcie nowego sezonu.
3: Masz trochę tak, że nie możesz się doczekać tych powrotów do treningów, do tego gazu, w którym jesteście przez cały sezon?
5: Z jednej strony tak, bo jednak no to jest coś, co codziennie robię i co uwielbiam. No a z drugiej strony fajnie jednak odpocząć i coś innego porobić.
3: Dużo zmian było w zespole w międzyczasie, w przerwie. Może Michał mi trochę pomoże, jeśli chodzi o te wszystkie zmiany kadrowe, które zaszły w drużynie samej. I do tego za chwilę przejdziemy. Pytanie do ciebie, czy już się dogadałyście z dziewczynami, już jesteście tak dobrze dotarte z tymi, które przyszły, z tymi, które są?
5: W sumie od pierwszego treningu już było tak, że złapałyśmy jakiś tam fajny vibe i no to dopiero początek sezonu, więc dobrze się zapowiada. Jeszcze na boisku musimy się trochę zgrać, ale poza boiskiem naprawdę no jest super.
3: Mhm. Dobra, Michał, to teraz do ciebie. Jakie te zmiany dokładnie zaszły? Co nowego pojawiło się w drużynie? Może to źle zabrzmiało, ale jakie zawodniczki nowe pojawiły się w drużynie, to już brzmi lepiej.
6: Pozmieniało się troszkę więcej niż myśleliśmy, że się pozmienia, bo wypadła nam troszeczkę pechowo Ketia Wichmane ze składu, która miała być taką naszą podstawową rozgrywającą. Miała być też inna amerykańska obwodowa, Jewel Spear, ale też problemy zdrowotne przed sezonem ją zatrzymały. I tych zmian jest trochę więcej. Dołączyły do nas dwie nowe koszykarki z USA, Diona Gaston i Amaryst Alston. Mamy nowe podkoszowe z Polski, Zuza Puc i Natalia Rutkowska. No i największym takim powrotem, na który czekaliśmy długo, to jest powrót Weroniki Gajdy do składu meczowego, bo ona już była u nas w sezonie, w którym zdobyliśmy medal, ale w następnym kontuzja kolana ją wyleczyła na cały sezon i teraz wraca i bardzo na to czekaliśmy, więc mam nadzieję, że ten zespół faktycznie się szybko zgra, bo widać, że dziewczyny, tak jak Ola powiedziała, lubią pracować ze sobą i będą miały dużo okazji do tego, żeby świętować, mam nadzieję.
3: A propos świętowania, dobrze, że mi przypomniałeś, bo miałem zacząć zupełnie inaczej, spóźnione 100 lat z okazji urodzin 5 września, które miałaś, to już teraz odhaczone.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Proszę bardzo. Jak spędziłaś urodziny?
5: Akurat 5 września grałyśmy sparring, no ale rano kawa z moimi koleżankami, później właśnie sparring i wieczorem kolacja z moim chłopakiem.
6: Mm, i bardzo dobre ciasto w międzyczasie Ola upiekła.
5: Oj tak, jabłecznik.
3: Czyli było świętowane także w drużynie tym jabłecznikiem.
5: Tak. Dobra. Tak, tradycja nasza, że ta, która obchodzi urodziny, zawsze przynosi jakieś ciasto.
3: A tradycją jest też to, że musi sama upiec?
5: Tak. tak, musi sama upiec.
3: Dobra. Okej, to te luźniejsze tematy już mamy za sobą. To przejdźmy do tych poważniejszych. Super Puchar już w najbliższą sobotę. Jak uważasz, jak jesteście gotowi na tę, no, powiedzmy sobie szczerze, inaugurację tego sezonu?
5: No, za nami 4 sparingi i po tych 4 sparingach dużo wniosków i zobaczyliśmy, co jeszcze jest do poprawy i do zmiany, a co dobrze funkcjonuje. No tak naprawdę już jest mało czasu na jakiekolwiek zmiany, ale uważam, że jesteśmy dobrze przygotowane. No jeszcze musimy doszlifować kilka rzeczy.
6: Fajne jest to w tym Super Pucharze, że to jest mecz, który zaczynamy od zera i nie mamy tak naprawdę żadnej wiedzy na temat rywala, poza tym, że oczywiście znamy zawodniczki, ale nie wiemy, jak grają, bo zmienił się trener. I to jest dla mnie fajne, bo nie szukujemy się pod rywala, tylko będziemy grać swoją koszykówkę i z racji tego, że jesteśmy u siebie, chcemy narzucić swoje warunki gry i dziewczyny pracowały nad tym ciężko przez te ostatnie 2 tygodnie i myślę, że te efekty ich pracy zobaczymy w sobotę w pełnej krasie.
3: Ale w ogóle nie podglądałyście tego, jak grały dziewczyny też w sparingach, które też mają za sobą zresztą z Lublina?
6: No te sparingi były zamknięte dla kibiców, okay. I też drużyny przeciwne nie nagrywały tych meczów, żeby można było się z nimi podzielić, także i my podeszliśmy tak samo, także zarówno Ślęza, jak i Lublin są dla siebie trochę obcymi zespołami pod tym kątem i myślę, że to jest fajne, bo nie będziemy się na siebie przygotowywać wzajemnie, tylko każdy będzie chciał zagrać swoje, narzucić swoje warunki gry i z tego może wyjść naprawdę bardzo emocjonujące spotkanie.
3: Lubisz taką niepewność tego, jaki przeciwnik przyjedzie, co będzie się działo na parkiecie, nie do końca wiedząc, czego możesz się spodziewać? Znaczy, ty znasz pewnie zawodniczki, wiesz mniej więcej, jak grają.
5: Tak, no mniej więcej wiem, jak grają, bo znam je dobrze. No z jednej strony właśnie lubię, jak jesteśmy przygotowane i wiemy, czego mamy się spodziewać, ale z drugiej strony zawsze to są jakieś takie inne emocje i inne podejście do meczu. No i zobaczymy. Jakby właśnie nie wiemy, na co mamy być przygotowane. W sumie no, na wszystko musimy być przygotowane, taka prawda.
3: Sam mecz, jeśli dobrze pamiętam, ale teraz mi wypadło, zaczyna się o 18:00. Dużo wcześniej warto przyjść, bo już od 13:00 przed samym spotkaniem przy KGHM Ślęza Arenie będzie sportowe miasteczko.
6: Tak jest. Organizujemy piknik sportowy we współpracy z PZKOSZ-em, naszymi partnerami Polskiego Związku Koszykówki, także turniej 3x3 organizowany przez Fundację Stryfa Sportu Kamila Hanasa, aktywności zapewnione przez partnera PZKOSZ-a KFC, no i gratka dla wszystkich, myślę, młodych i starszych kibiców, którzy pamiętają czasy na przykład Wielkiego Śląska Wrocław, ale i tych młodszych, którzy wiedzą, kto to jest Piotr Grabo-Grabowski, czyli największy dunker, najlepszy dunker Polski, będzie w KGHM Ślęza Arenie, będzie można się z nim spotkać, ale będzie można też pogadać z legendami Śląska Wrocław, Maciejem Zielińskim i Mirkiem Łopatką, czy z legendarną postacią żeńskiej koszykówki Ślęzy Wrocław, Agnieszką Majewską. A do tego każdy będzie mógł zobaczyć wystawę pamiątek związanych z koszykówką. Będą kolekcjonerzy z całej Polski, którzy mają te kolekcje naprawdę, naprawdę okazałe. Jak wpisali nam, co przywiozą i co będą eksponować, to warto przyjść, bo to jest kawał historii zarówno NBA, jak i całej koszykówki światowej, więc naprawdę wszystko za darmo przed meczem, naprawdę warto, jeżeli nawet nie chcecie zostać na sam mecz, a przyjść zobaczyć, co mamy do zaoferowania w ramach tego dnia meczowego, to warto, bo przygotowaliśmy, myślę, że naprawdę super dzień meczowy.
3: Jeszcze takie pytanie, jeśli chodzi o sam Super Puchar. Jakie to jest trofeum, twoim zdaniem, Ola? Jak dużą wagę ma, no tym bardziej przed rozpoczynającym się sezonem?
5: Osobiście

0: zapracowałyśmy, no bo jakby o super puchar gra mistrz Polski z zeszłego sezonu i zdobywca pucharu. No emocje we mnie są takie, że no nie mogę się doczekać już tego meczu i chcę zostawić wszystko, co mam na parkiecie, byleby ten super puchar został z nami we Wrocławiu. I tak jak wcześniej mówiłam, super wyróżnienie i no już się nie mogę doczekać.
1: Dobra, mam jeszcze trochę czasu, więc tych luźniejszych pytań też będzie jeszcze kilka. Przygotowując się do tej rozmowy, czytałem trochę twoje bio z tego, co jest napisane na stronie Ślęzy zresztą. Przeczytam ci trochę, zacytuję, co tu jest napisane. Jedna z najlepszych i najbardziej przebojowych koszykarek młodego pokolenia w Polsce. Ulubienica kibiców, która swoimi akcjami zachwyca każdego. Przed nią jeszcze wiele pracy, długa droga, ale jeśli utrzyma tempo, wkrótce powinna być etatową reprezentantką kraju. Myślisz, że naprawdę jeszcze dużo, długa droga przed tobą, żeby zostać tą reprezentantką kraju?
0: Uważam, że dużo pracy przede mną. Zawsze tak uważam, że nieważne na jakim etapie się jest, no to cały czas ta praca jest i będzie. No, aby być już taką podstawową zawodniczką kadry, no to muszę dużo rzeczy zmienić i nad większością właśnie takich moich, jakby to powiedzieć, słabych punktów popracować. Bardzo już się cieszę, że jestem w tej kadrze, no ale długa droga przede mną, żeby być tą podstawową zawodniczką.
1: Dobra, a ulubienica kibiców? Widać to zdecydowanie, jak gdzieś śledzę social media, media, które prowadzicie, są jakieś nagrania, to już pomijając te z meczu, bo tam widać energię u każdej z was, ale po meczu jeszcze ile masz energii, ile zaangażowania dajesz od siebie do tego, do tych kibiców, którzy zostają jeszcze po meczach, naprawdę to widać.
0: No, ja zawsze podchodzę do kibiców, czy to zbić piątkę, czy zrobić wspólne zdjęcie, bo to też jest dla nich jakby radość, że mogą zrobić z nami, z zawodniczkami zdjęcie, ale ja też się cieszę, że jednak ludzie chętnie przychodzą na nasze mecze i później chcą jakby, jak to się mówi, uwiecznić to, że byli na tym meczu poprzez no, zdjęcie, poprzez podpis i uważam, że nieważne jaki mecz się zagrało, należy podejść do kibiców, no bo oni jednak swój wolny czas poświęcili na to, żeby przyjść i zobaczyć nas na boisku.
1: Piękne słowa. Sezon zaczyna się już teraz z Superpucharem, później mecze oczywiście ligowe, ale ten sezon będzie równie ciężki jak poprzedni. Eurocup także w tym roku będzie. Czy trochę się obawiacie tego, że no, praktycznie dwa razy w tygodniu trzeba grać mecz i to naprawdę dawać z siebie wszystko?
0: No to prawda, październik będzie dość intensywny, bo mamy z tego co pamiętam 10 spotkań. Czy się obawiamy? Jakby no jeszcze na razie o tym nie myśleliśmy, bo przed nami ten super puchar. Dopiero później będziemy jakby myśleć o tych następnych meczach. No ale tak jak powiedziałam, intensywnie i na pewno będziemy też musieli się skupić na tym, aby poza treningami też dobrą regenerację robić, no bo dużo energii, dużo siły będziemy potrzebowały na ten sam październik i na następne miesiące.
2: Ja się tylko obawiam, żeby na lotniskach wszystko było ok, bo takie przygody mieliśmy w zeszłym sezonie z podróżami. To jest osobny rozdział, więc mam nadzieję, że linie lotnicze wszelkiego rodzaju będą nam sprzyjać i będziemy podróżować tak jak trzeba, bo te opóźnienia też wpływają na zdrowie i na cierpliwość dziewczyn, a regeneracja, tak jak Ola powiedziała, jest kluczem, bo terminarz jest do przerwy na kadrę 3-4 listopada absolutnie nieubłagany.
1: Chcesz zdradzić jakiś smaczek z tych historii, czy niekoniecznie?
2: Smaczek z historii jest taki, że jak przyjechaliśmy na przykład na lotnisko w Curychu, to się okazało, że jest 2,5 godziny opóźnienia. Jak przyjechaliśmy na lotnisko w Madrycie, to było 3 godziny opóźnienia. Mieliśmy nasz 9-dniowy trip od Bułgarii przez Warszawę, Lublin i Belgię. I na tym ostatnim etapie też jakieś opóźnienia samolotów były cały czas coś gdzieś. I dziewczyny jak na przykład musiały wstać o 3 rano i polecieć ze Szwajcarii do Wrocławia, a nasza podróż się skończyła przed północą, no to można sobie wyobrazić, jakie były po prostu zniszczone, a następnego dnia trening. Bez wymówek, wszyscy wstajemy, idziemy do pracy, idziemy na trening, bo mecz był w czwartek, a w niedzielę trzeba było grać kolejny i takie śpiochy poprzychodziły na trening, zombie bez energii, ale dały z siebie wszystko i mam nadzieję, że po prostu bez takich turbulencji się obędzie, bo ciężko będzie to wytrzymać.
1: To ja trzymam kciuki, żeby nie było w tym sezonie takich turbulencji.
0: Dziękujemy bardzo, przyda się.
1: No nic, nie zabieram więcej czasu, bo dużo go nie zostało do najbliższego meczu, który już w sobotę w KGHM Ślęza Arenie, więc na koniec zaprośmy wszystkich kibiców na Super Puchar i zaprośmy też na sezon, który tydzień później rusza, no tydzień później co prawda mecz wyjazdowy, ale później z powrotem do KGHM Ślęza Areny będziemy wracać.
0: Tak więc już w najbliższą sobotę o godzinie 18 na KGHM Ślęza Arenie Ślęza Wrocław kontra AZS Lublin będą walczyć o Super Puchar Polski Kobiet. Serdecznie zapraszamy i na pewno będzie dobry mecz do oglądania. No i liczymy na dużą ilość kibiców i duże wsparcie.
1: Michał?
2: Tak jest, ja jeszcze dodam o tym pikniku, na który warto przyjść od godziny 13 na terenach za KGHM Ślęza Areną. Turniej 3x3, strefa aktywności KFC, meet and greet z Grabo, Tomasz Tomanek, Maciej Zieliński, Agnieszka Majewska i wystawa memorabiliów. Także naprawdę super dzień meczowy już od godziny 13 na tą część wstęp wolny, a na mecz zostały jeszcze ostatnie bilety, więc kto nie ma, słucha tę rozmowę, to jeszcze jest szansa, żeby być częścią wielkiego meczu Super Puchar Polski.
1: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, no i życzę powodzenia i żebyśmy w przyszłym roku też na Super Pucharze, żeby w przyszłym roku Super Pucharu nie było, to znaczy, żeby i Puchar Polski, i Mistrzostwo było w Waszych rękach.
2: Dzięki bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A moimi gośćmi byli Michał Rygiel, menadżer marketingu Ślęzy Wrocław, no i Aleksandra Mielnicka, obwodowa Ślęzy Wrocław. A korzystając z chwili, która nam jeszcze została, przypomnijmy trochę, zadziało się na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Między innymi będzie bezpieczniej na Strzegomskiej, bo radni miejscy na sesji właśnie wyrazili zgodę na porozumienie z Polskimi Liniami Kolejowymi, a oznacza to, że miasto będzie współfinansować budowę wiaduktu nad Strzegomską, który ma właśnie poprawić to bezpieczeństwo przez likwidację przejazdu kolejowego. Szacowana wartość całej inwestycji to około 144 miliony złotych. Miasto ma zapłacić około 72,5 za to. PKP PLK dofinansuje to zadanie w wysokości 71 milionów 200 tysięcy złotych mniej więcej. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam oczywiście na kolejne.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
0: I po reklamie.

0: SK2 Wrocław.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.